0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej

0: danej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: O reklamie.

0: Radia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Jak zachować zimną krew, kiedy robi się naprawdę niebezpiecznie? I czy wiemy, co robić, kiedy zagrożone jest nasze życie? Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu te pytania są szczególnie ważne. Dlatego na początek zajrzymy do stołecznej policji. Funkcjonariusze szkolą nauczycieli i dyrektorów z tego, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Czego można się nauczyć i jakie zasady mogą uratować życie, to sprawdzimy. Później zmienimy ton i to dosłownie, bo na warszawskim Grochowie szykuje się coś naprawdę wielkiego. Powstanie tam największa sala koncertowa w Polsce. Prawie 1900 miejsc światowej klasy akustyka i przestrzeń, która ma przyciągnąć największe muzyczne nazwiska. Sinfonia Varsovia rozpoczyna nowy rozdział, a my sprawdzimy, kiedy Grochowska stanie się jednym z najważniejszych muzycznych adresów w kraju. A na koniec trochę koloru i bardzo nietypowy sojusz, bo wyobraźcie sobie, że graficiarze i konserwatorzy zabytku połączyli siły. Efekt? Czerwone tabliczki z napisem "Uszanuj te mury", które mają chronić zabytkowe budynki przed niechcianymi malunkami. Gdzie spray jest mile widziany, a gdzie absolutnie nie? I dlaczego zmywanie graffiti na własną rękę może skończyć się jeszcze większym problemem? O tym też opowiemy. Marta Kaśmierowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Na początek jednak zaglądamy do stołecznej policji. Więcej policyjnych patroli, większa czujność i nowe zasady bezpieczeństwa. Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu policjanci mają pełne ręce roboty. Funkcjonariusze pojawiają się w okolicach placówek, rozmawiają z nauczycielami i dyrektorami, a także przypominają, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Ale czy warszawskie szkoły są odpowiednio zabezpieczone? Co robić, kiedy ktoś zachowuje się agresywnie? Uciekać, ukryć się, a może próbować interweniować? I jak zachować zimną krew, kiedy liczy się każda sekunda? O tym wszystkim rozmawiamy dziś u źródła. Moim gościem jest aspirant Kamil Sobutka, który opowie, jak funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz jakie zasady naprawdę warto znać.
4: Do dnia wczorajszego zatrzymaliśmy na terenie garnizonu stołecznego 37 nieletnich. Na obecną chwilę, na dzień dzisiejszy, nie mam informacji o kolejnych zatrzymaniach osób. Natomiast w dalszym ciągu to, co zostało wspomniane, monitorujemy te rejony szkolne, przyszkolne. Jesteśmy również w szkołach, o czym informujemy dyrekcję, zarządcę danego budynku, o tym, że jesteśmy, o tym, że w razie zagrożenia zawsze można zadzwonić na numer alarmowy 112, ale i poprosić o pomoc policjanta, który znajduje się w rejonie szkoły. To działanie prewencyjne, mam nadzieję, że właśnie ono przynosi taki efekt, że nazwijmy te głupie żarty, które do tej pory znajdowały się na różnych portalach społecznościowych, po prostu tym, którzy to robili, takie rzeczy odejdą z pomysłu i więcej nie będziemy widzieć tego w przestrzeni medialnej.
3: Te ponad 70 zgłoszeń, o których pan powiedział wcześniej, to są głupie żarty?
4: Każde traktujemy na poważnie, natomiast głupi żart jest to powiedziane dlatego, że za każdym razem, kiedy policjanci są na miejscu, gdzie dochodzi do tego czynu, czyli do takiej osoby docieramy, która nagrała dany film, zazwyczaj tłumaczenie jest jedno i to samo. Był to głupi żart, dlatego to o tym mówię, bo niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy te osoby, że w tym momencie popełniły czyn karalny jako osoby nieletnie i będą odpowiadać za ten czyn przed sądem.
3: Komendant główny policji powiedział o tym, że nie ma mowy o tak zwanych challenge'ach czy wyzwaniach. Myśli pan, że to, co się teraz dzieje, to jest tak zwany efekt domina, że po jednym takim dwóch incydentach, a może trzech, kolejne osoby ośmielają się realizować swój plan?
4: Zauważyliśmy, że te filmy w przestrzeni medialnej pojawiły się właściwie w większości jedynego wieczoru, gdzie właśnie to mógł być efekt tego, co wydarzyło zdarzyło się na terenie Polski, czyli rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji o czarnej serii piątkowej, później poniedziałkowej, to właśnie był ten efekt próby zabłysnięcia w internecie, ale też braku świadomości, braku odpowiedzialności i braku wiedzy z zakresu przepisów, które obowiązują w Polsce. I każda z tych osób myślała do tej pory, że jest po prostu nic nie może się jej stać, czyli nie zostanie ukarana za swój czyn. Natomiast jak pokazuje polska policja, nie tylko Komenda Stołeczna Policji, ale ogólnie polska policja, te wszystkie czyny karalne są bardzo surowo traktowane przez policjantów, a później przez sąd.
3: Jak bardzo surowo? Co grozi za głupie żarty?
4: Wywołanie tak zwanego alarmu, czyli że swoim zachowaniem sprawiam w kimś obawę, strach. W tym momencie popełniam czyn karalny, natomiast o sankcji decyduje już tylko i wyłącznie sąd.
3: Wspomniał pan o patrolach policji w okolicach szkół, ale państwo również szkolicie dyrektorów, nauczycieli. Na czym polegają dokładnie te szkolenia, jak one wyglądają? Co państwo mówicie?
4: Należy tutaj wspomnieć, że policjanci w szkołach nie pojawiają się od tygodnia. Profilaktycy społeczni, tak zwani profilaktycy policyjni, którzy w każdej komendzie na terenie Polski, na terenie garnizonu stołecznego, w komendach rejonowych, jak i powiatowych, czyli w tych powiatach, które nas otaczają, jest komórka lub osoba zajmująca się typowo stricte profilaktyką społeczną. Ci policjanci spotykają się z dziećmi, z młodzieżą od najmłodszych lat. Edukujemy dzieci w wieku przedszkolnym, zaczynając od tego, jak być widocznym na drodze, jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych, co mówi nam sygnalizator, uczymy o zebrach i tak dalej, tak jak każdego dzieciaka. Natomiast już później, w wieku takim powyżej 13 roku życia, ci profilaktycy uświadamiają o odpowiedzialności karnej, że od 13 roku życia odpowiadamy sami za siebie, więc za każdy czyn, który popełnimy, już nie odpowiadają rodzice, tylko my sami. Więc taka profilaktyka również jest stosowana odnośnie odpowiedzialności karnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co na przykład może się zdarzyć zażywając środki odurzające, to wszystko uświadamiają profilaktycy. Teraz dodatkowo spotykamy się również z nauczycielami, spotykamy się z dyrekcją szkół, tak byśmy rozpoznawali wcześniej te zagrożenia. Nie żeby doszło już do tego incydentu, tylko żeby zadziałała tutaj prewencja. Dla nas jest to najważniejsze, żeby ten nauczyciel, ten dyrektor danej placówki mógł wcześniej zauważyć niż dopiero wtedy, kiedy będzie za późno.
3: A państwo też jesteście odpowiedzialni za to, żeby sprawdzać te szkoły? Sprawdzacie, czy one mają odpowiednie zabezpieczenia?
4: Dla nas na pewno dużo lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli chociażby w szkołach są kamery. Odpowiednie zabezpieczenia to jest chociażby kontrola osób wchodzących i wychodzących ze szkół. To jest również zobowiązanie nie sprzed tygodnia czy sprzed dwóch, tylko ustawy tak zwanej kamilkowej, gdzie dyrektorzy danych obiektów są zobowiązani do tego, by monitorować, kto do takiej szkoły wchodzi i wychodzi. Więc te zagrożenia były niwelowane już dużo wcześniej niż chociażby od tygodnia. Wiadomym jest też, że samo bycie policjantów na miejscu pozwala na to, żeby ta prewencja zadziałała, powiedzmy sobie, podwójnie, bo widząc tego policjanta w szkole, jest to niecodzienny widok do pewnego czasu. Dziś się już do tego zaczynamy oczywiście przyzwyczajać.
3: Ale jeżeli chodzi o te zabezpieczenia w szkołach, jak państwo to oceniacie? Czy warszawskie szkoły są do tego przygotowane? Czy rzeczywiście mamy dobre zabezpieczenia, nie tylko takie, że na wejściu stoi, nie wiem, pani woźna, która legitymuje ucznia czy osobę, która wchodzi do szkoły, ale już takie konkretne zabezpieczenia?
4: Zauważamy szkoły, które są na pewno lepiej zabezpieczone przez nie tylko tą tak zwaną panią woźną, chociaż w naszych czasach te panie woźne były bardzo niebezpieczne, powiedzmy sobie, oczywiście żartuję, ale są szkoły, które są zabezpieczone według nas dość odpowiednio. Czyli gdzieś tam na wejściu oprócz monitoringu znajduje się ochrona, która monitoruje systematycznie wejście, wyjście z tej szkoły. Dodatkowo same dyżury nauczycielskie, które są pełnione na korytarzach szkolnych, dziś są wzmocnione. Więc też nie mówmy, że kiedyś ich nie było. Również były. Natomiast z uwagi na dzisiejsze ostatnie wydarzenia, ci nauczyciele wiedzą, że musi być ich również więcej, żeby można było zareagować odpowiednio wcześnie, a nie dopiero wtedy, kiedy dojdzie do tragedii.
3: Jak reagować powinien uczeń szkoły, czy to podstawowej, czy ponadpodstawowej, w chwili niebezpieczeństwa, zagrożenia?
4: Zawsze, jeżeli ma możliwość, widzi, że jest w miejscu takim, któremu to umożliwi uciekać. Nie należy robić z siebie bohatera, ponieważ ponieważ nie ma dobrej obrony przed chociażby nożem. My, policjanci, doskonale o tym wiemy. Jeżeli uda nam się uciec, automatycznie poinformować kogoś dorosłego. Jeżeli nie ma możliwości numer alarmowy 112, poinformować o swoim położeniu, gdzie jestem, co się dzieje, ile osób jest zagrożonych, czy mają możliwość ucieczki, czy nie mają możliwości ucieczki, wtedy bardzo szybko będą reagować oczywiście policjanci. Natomiast jeżeli znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym nie możemy z niego uciec, jeżeli mamy możliwość, zabarykadujmy drzwi, zgaśmy światło, znajdźmy się w położeniu takim, by nas nie było widać. Jeżeli ktokolwiek będzie próbował przedostać się przez te drzwi, próbujmy oczywiście je przytrzymać. Natomiast jeżeli w tym momencie już komuś z niebezpiecznym narzędziem uda się do takiej szkoły wejść, brońmy się tym, czym mamy pod ręką, krzesłem, gaśnicą, czymkolwiek innym, czym będziemy w stanie chociażby spróbować wytrącić niebezpieczne narzędzie z ręki na przykład sprawcy.
3: No to z jednej strony mówimy o szkołach, ale z drugiej strony wiemy, że niedługo po tych incydentach szkolnych doszło do incydentów komunikacji miejskiej w autobusie. Jak się wtedy w autobusie chronić?
4: Jeżeli też mamy możliwość, też tak samo jak i w szkole, próbujmy uciec. Natomiast my też jako policjanci rekomendujemy, by zawsze mieć pod ręką coś, co pozwoli nam się obronić. Nie mówię tutaj absolutnie o broni palnej, do której nieliczni mają dostęp, natomiast chociażby nosić przy sobie ten przysłowiowy gaz, do którego każdy z nas ma uprawnienia. Nie ma tutaj limitu wiekowego. Jeżeli używamy go zgodnie z przepisami prawa, czyli w momencie, kiedy jesteśmy zagrożeni, nikt nie zrobi z nas sprawców w takim przypadku. Więc zawsze warto mieć coś pod ręką, coś, co pomoże nam w tym momencie na przykład oswobodzić się z rąk kogoś, kto nam chce zrobić krzywdę.
0: Na deskach teatrów.
3: Jesień w Warszawie zdecydowanie warto spędzić w teatrze. Tym bardziej, że w najbliższym tygodniu stołeczne sceny proponują prawdziwą mieszankę emocji. Będzie trochę śmiechu, trochę napięcia, wielkie nazwiska i historie, które zostają w głowie na długo. Zaczynamy od Teatru Mateneum. Tam od piątku do niedzieli, od 23 do 25 października, będzie można zobaczyć Agatę Kulesz w Matce Witkacego. To historia rodzinnych relacji, które dalekie są od ideału. Miłość miesza się tu z uzależnieniem, a napięcie rośnie z każdą minutą. Spektakl reżyseruje Anna Augustynowicz, a jeśli wolicie teatr, który potrafi rozbawić, zajrzyjcie do Kapitolu w sobotę na scenie Boeing Boeing, czyli trzy narzeczone, jeden mężczyzna i rozkład lotów, od którego zależy jego miłosne życie. Wystarczy jednak mała zmiana w godzinach przylotów, żeby wszystko wymknęło się spod kontroli. Komedia pomyłek gwarantowana. W Kapitolu znajdziecie też coś dla najmłodszych. W sobotę Akademia Pana Kleksa, w niedzielę Pinokio i Doktor Dolittle i jego zwierzęta. A teraz przenosimy się na Pragę do Teatru Powszechnego. Tam we wtorek i środę, 20 i 21 października, Bez matek, czyli poruszająca opowieść o miłości i stracie, oparta na książce Miry Marcinów. Ale najwięcej emocji budzi nowa inscenizacja Złego Leopolda Tyrmanda. Za reżyserię odpowiada Krzysztof Garbaczewski i nie spodziewajcie się zwykłej podróży do Warszawy lat 50. Twórcy zabierają widzów do miasta przyszłości. Powojenne ulice spotykają się tu z wirtualną rzeczywistością, a kryminalna intryga miesza się z nowoczesną technologią. I właśnie Warszawa staje się w tej historii kimś więcej niż tylko miejscem akcji, bo choć w tytule mamy Złego, to jedną z najważniejszych postaci jest samo miasto. Warszawa, która zmienia się i nieustannie wymyśla siebie na nowo. Jak pokazać stolicę, żeby stała się pełnoprawną bohaterką teatralnej opowieści? O tym mówi reżyser spektaklu Krzysztof Garbaczewski.
5: Ten kadr Tyrmanda jest bardzo ciekawy, bo on pewnych rzeczy właśnie nie pokazuje, tak nawiązując do pani pytania, bo na przykład nie pokazuje tej zniszczonej Warszawy, przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim ona wtedy była zniszczona, czy takiej biedy, czy takiego smutku jakby tej rzeczywistości komunistycznej Polski, tylko właśnie stara się dać ludziom jakiś rodzaj takiej rozrywki, zabawy, jakby energii pewnej, która przebija z kart tej powieści. My jakby się tutaj bawimy różnymi odniesieniami, jakby, które można budować jakby na kanwie takiego materiału. To nasze miasto jest takie, Warszawa, tak jak ją widzimy, jest pełne, można powiedzieć, takich warstw geologicznych, gdzie no, na jakichś gruzach wyrasta na jakieś nowe miasto i znowu ono jest obracane w jakieś gruzy i znowu jakieś kolejne elementy narastają i nie wiem, mamy dzisiejszą Warszawę, która też zupełnie nie przypomina tej Warszawy nawet nie wiem, sprzed 10-20 lat.
3: Premiera spektaklu 16 października.
0: Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Po przerwie zaglądamy na warszawski Grochów. Tam szykuje się prawdziwa muzyczna rewolucja. Przy ulicy Grochowskiej powstaje największa sala koncertowa w Polsce. Blisko 1900 miejsc, światowej klasy akustyka i nowa siedziba Symfonii Warsowi. Inwestycja, na którą melomani czekają od lat, wreszcie wchodzi w fazę realizacji. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, a za miesiąc na placu budowy rozpocznie się kolejny etap prac. I choć do pierwszego koncertu jeszcze długa droga, to emocje są już naprawdę spore.
8: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking, więc to się dzieje.
3: Mówił dyrektor Symfonii Warsowi Janusz Marynowski. A później przeniesiemy się na warszawskie ulice, bo Warszawa lubi kolory, ale niekoniecznie na zabytkowych kamienicach. I tu niespodzianka. Graficiarze i konserwatorzy zabytków zamiast ze sobą walczyć, połączyli siły. Efekt? Czerwone tabliczki z napisem "Uszanuj te mury", które pojawiają się na warszawskich budynkach. Sprawdzimy, gdzie w Warszawie można legalnie poszaleć ze sprayem i dlaczego zmywanie niechcianego graffiti na własną rękę może narobić jeszcze większego bałaganu. Bo jak się okazuje, czasem nawet najlepsze chęci mogą zostawić trwały ślad. Ale na początek przenosimy się na plac budowy na warszawski Grochów. Przed mikrofonem dyrektor Symfonii Warsowi, który opowiada o tym, jak ta największa sala koncertowa w Polsce będzie wyglądać, z czego dokładnie będzie się składać i trochę o jej sporych rozmiarach też opowiemy.
8: I to naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking, więc to się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie dwa razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc jest naprawdę olbrzymia przestrzeń zaprojektowana w niezwykły sposób dla potrzeb działania, dla muzyków, dla publiczności, więc bardzo nowoczesne, świetny projekt austriackiego architekta pana Puchera, Tomasa Puchera, który się w ogóle nie zestarzał, jest bardzo mocny, świetnie osadzony w charakterze Pragi Południe, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że z jeszcze większą siłą będziemy mogli promieniować kulturą, sztuką na całą dzielnicę i na całą Polskę. Trudność chyba polega na tym, że architekt w swojej fantazji artystycznej naprawdę w sumie dosyć daleko się posunął, więc na przykład dwa z balkonów będą de facto zawieszone w powietrzu na takich strunach, będą przymocowane do sufitu, do stropu i to jest bardzo skomplikowane, bo przeważnie te balkony są tak umocowane bardzo mocno do ścian, tu tylko takie małe przypięcia do ścian, ale główny ciężar tych balkonów właśnie będzie spoczywał na stropie budynku. Tego się właściwie nie stosuje, ale być może to umożliwi właśnie taką sytuację, że słuchać siedzący na balkonie będzie dosłownie w środku dźwięku, ponieważ nie będzie przyklejony do ściany, więc będzie dostawał swój dźwięk ze strony sceny, ale też z tych odbić, więc mamy nadzieję, że te doznania akustyczne będą naprawdę spektakularne. Widownię planujemy na 1877 miejsc, więc to ma być największa widownia w Polsce, jeżeli chodzi o sale koncertowe do słuchania muzyki w akustyczny sposób, znaczy bez żadnej amplifikacji. Jeżeli chodzi o scenę, poprosiliśmy architekta o zaprojektowanie chociażby podestów dla orkiestry, które będą regulowane w automatyczny sposób, żeby móc umieścić spokojnie i orkiestrę małą smyczkową, i orkiestrę wielką symfoniczną, by nie trzeba było ręcznie wnosić tych podestów, jak się stosuje w wielu salach. Więc te udogodnienia są naprawdę znakomite warunki dla muzyków do pracy. Nasza orkiestra będzie miała swoje garderoby, swoje ćwiczeniówki, orkiestry gościnne będą miały swoje oddzielne garderoby, więc nie będzie to zakłócało tak jakby życia orkiestry na co dzień, jak również dodatkowa przestrzeń edukacyjna, bo nam strasznie zależy na tym, żeby przyzwyczajać publiczność już naprawdę za młodu. Już w tej chwili prowadzimy taki program wraz z Fundacją Muzyka jest dla Wszystkich, program Smykofonia, naprawdę dla bardzo małych dzieci. Już te dzieci przychodzą do nas na teren i spotykają się z muzyką.
0: Zmieniamy temat.
3: I zaglądamy na warszawskie ulice, bo tam mury mają głos, a niektóre wręcz mówią: proszę mnie nie malować. I to całkiem dosłownie. Na stołecznych kamienicach pojawiły się czerwone tabliczki z napisem: uszanuj te mury. To specjalny komunikat dla graficiarzy, który mówi: uwaga, zabytek. Stołeczny konserwator zabytków ma do rozdania aż 1000 takich tabliczek. Kto może się o nie ubiegać? I czy niewielki czerwony znak wystarczy, aby powstrzymać nieproszony artystów? Sprawdzimy też, jak pozbyć się graffiti, które już zdążyło ozdobić zabytkowe elewacje. Miasto oferuje na to specjalne dotacje. Bo jak się okazuje, usunięcie jednego napisu może być znacznie trudniejsze niż jego namalowanie. O tym, jak chronić historyczne mury Warszawy, opowie Magdalena Łan ze Stołecznego Biura Konserwatora Zabytków. Będziemy mówić dzisiaj o specjalnych czerwonych tabliczkach, ale zanim do tego przejdziemy, to zapytam o skalę problemu, z jaką mierzy się Warszawa.
9: Bardzo duży problem. Problem nielegalnego graffiti, a czasami po prostu zwykłych bazgrołów. Bardzo widoczny jest zwłaszcza w centrum i na Pradze Północ, ale właściwie dotyczy to prawie wszystkich dzielnic Warszawy. Nas najbardziej boli to, że w ten sposób niszczone są obiekty zabytkowe, które przecież w tak zniszczonym mieście jak Warszawa są pod specjalną ochroną. Czy to przez wpis do rejestru, czy są ujęte w gminnej ewidencji zabytków. No niestety, jak widać, ta ochrona nie działa, powiedzmy, jeśli chodzi właśnie o niszczenie elewacji przez graffiti.
3: Powiedzmy jeszcze kilka słów, bo o tym też ostatnio było głośno, o szkodliwości graffiti, bo to nie jest tak, że zamarzamy kawałek muru, ale ta farba czasami bardzo głęboko w ten mur wsiąka.
9: Tak, dokładnie. I właśnie te nasze dotacje, które dajemy na czyszczenie, we wniosku wyraźnie jest zaznaczone, że to nie może być takie właśnie zwykłe wyczyszczenie, tylko to muszą być prace konserwatorskie. Ponieważ zabytki, obiekty zabytkowe mają najróżniejsze wykończenie elewacji, a to kamień, a to tynk szlachetny, a to inne warstwy, które muszą zostać wyczyszczone przez specjalistę i przez zużyciem środków specjalistycznych. Zwłaszcza ciemne barwy, ciemne spreje, ciemne farby bardzo mocno wnikają, zwłaszcza na przykład w kamień, w piaskowiec, który bardzo często jest wykorzystywany do wykończenia elewacji. No i tutaj trzeba stosować już bardzo zaawansowane techniki, takie jak laser i potem chemia, potem czyszczenie gorącą wodą i tak dalej, więc po prostu zwykłe wyczyszczenie wodą na przykład i szczotką w ogóle nie wchodzi w grę. To muszą być po prostu prawdziwe prace konserwatorskie.
3: Tych akcji prospołecznych, które polegają właśnie na czyszczeniu graffiti z budynków, jest coraz więcej. Pani wspomniała o dotacjach. W jaki sposób i kto dokładnie może się o taką dotację ubiegać? Jakie to są kwoty?
9: Każdy, który ma, powiem tak w uproszczeniu, bo to chodzi o właściciela prywatnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, ma w posiadaniu lub jest właścicielem obiektu zabytkowego w dwóch wypadkach, który jest wpisany do rejestru zabytków bądź ujęty w gminnej ewidencji. Jeśli spełnia ten warunek, to po prostu złożenie do nas wniosku z opisem prac, jakie mają być wykonane. Właściwie wystarczą, to nie muszą być jakieś specjalistyczne opisy, ale dobrze, żeby wykonane oczywiście przez firmę, która takie prace wykonuje. No i wtedy dofinansowanie może być w różnej wysokości, od 60 do 90%, także to jest naprawdę sporo.
3: Dotacje to jest jedno, ale z drugiej strony mamy czerwone tabliczki. Warszawiacy przyzwyczaili się do widoku niebieskich tabliczek, a czerwone to jest całkiem coś nowego.
9: Ten pomysł zrodził się podczas spotkań, jakie mieliśmy od 23 roku, między innymi także z graficiarzami, którzy oni sami mówili, że właściwie tak jak rozmawiają z tymi, co malują, to oni właściwie malują i pojęcia nie mają, że malują o zabytku, po zabytku. I tutaj właściwie wyszło to, że na przykład jeżeli jest taki zabytek ewidentny, Zamek Królewski, no to każdy widzi. Natomiast jeżeli to jest kamienica z okresu międzywojennego, modernistyczna, która po odnowieniu wygląda zupełnie jak niedawno zbudowany dom, bo architektura jest tak dobra, no to rzeczywiście nie uważają tego za zabytek. Ona nie jest w rejestrze, wobec tego nie będzie miała tej niebieskiej tarczy Zachwatowicza, więc rzeczywiście, no może takie pewne usprawiedliwienie, że nie wiedzieli, że to jest zabytek. No więc tą czerwoną tabliczką chcemy właśnie dać znak. Nie, to nie jest taki zwykły dom, to jest właśnie zabytek, chociaż nie wskazuje, bo wygląda całkiem nowocześnie. No i mamy nadzieję, bo ta tabliczka głównie z nadziei się wzięła, że ona wpłynie na kolejnych graficiarzy, że ominą ten dom.
3: Państwo rozdaliście już około 50 takich tabliczek. Do dyspozycji jest kolejnych 1000. Kto może się po taką tabliczkę zgłosić?
9: Każdy, który wyczyści elewację bądź przy współudziale dotacji, bądź sam. Są też takie przypadki. Mamy na przykład taki przykład na Mokotowskiej 12, gdzie elewacja zabytkowego do rejestru wpisanej kamienicy została nieprawdopodobnie zniszczona i to właściwie w obiektywie kamer. Właściwie no, telefonów komórkowych i właściciel zdecydował się sam wyczyścić. No i właśnie dla takich ludzi, których no, no chwała im za to, są także te tabliczki. Każdy, który wyczyści elewację z bazgrołów.
3: Z jednej strony mówimy o zakazach, o tym, żeby nie malować po zabytkach, nie malować po publicznych elewacjach, ale czy są miejsca, gdzie możemy pomalować na przykład?
9: Tak, na mapie ZDM-u jest taka mapa, Fil Graffiti to się chyba nazywa, ale teraz już nie jestem na 100% pewna, gdzie właśnie na mapie zaznaczone są miejsca, gdzie można malować. W stosunku do całej Warszawy można powiedzieć, że ich nie ma wiele, no ale budynki są własnością prywatną, własnością spółdzielni, własnością wspólnot. Wobec tego każda naniesienie nie możemy dysponować jakimiś nawet szczytowymi ścianami bez okien, no bo ta ściana ma swojego właściciela i malowanie po niej to jest po prostu dewastacja i niszczenie cudzej własności.
3: A czy mamy na mapie Warszawy takie przypadki takiego trwałego już zniszczenia budynku przez graffiti?
9: Są takie przypadki, może nie na pierwszy rzut oka, ale dla wprawnego sama widziałam to ostatnio na Marszałkowskiej, to była okładzina piaskowcowa, nie wiem przez kogo wyczyszczona, na pewno nie z pozwoleniem konserwatorskim, bo widać, że zostało zastosowane jakieś bardzo mocne ścierniwo pod dość dużym ciśnieniem i po prostu są takie wżery, takie wgłębienia, może tam właśnie, gdzie ta farba bardzo mocno wniknęła, dociskano tym ścierniwem i no i w efekcie, zwłaszcza jak się patrzy pod kątem, a nawet na wprost, widać po prostu takie wżery. No i to jest właśnie już nieodwracalne zniszczenie elewacji.
3: Czyli jeżeli decydujemy się na wyczyszczenie budynku elewacji z graffiti, musimy zgłosić się tutaj do państwa.
9: Tak, jeśli zabytek jest zabytkowy, bo obiekt jest zabytkowy, historyczny, to tak. Nawet jeśli się nie chce brać dotacji, to lepiej zasięgnąć u nas rady, bo to jest, może być takie dwustopniowe. Najpierw wydamy zalecenia, gdzie dokładnie opiszemy stan istniejący, stan zachowania danej elewacji, a później te zalecenia konserwatorskie, czyli takie powiedzmy to rady, które potem powinny być uwzględnione właśnie już we wniosku o pozwolenie w tych pracach konserwatorskich, które zostaną dołączone jako załącznik. Także zawsze w takiej sytuacji pomożemy, doradzimy, wskażemy w jaki sposób wyczyścić elewację, żeby jej jeszcze bardziej nie zaszkodzić. No, zgodzimy się nawet w wielu wypadkach na kładzenie warstwy antygraffiti, chociaż dla osób niezorientowanych od razu dodam, że to wcale nie powoduje, że na to nie można nałożyć bazgrołów, że one na przykład, nie wiem, spłyną. Absolutnie nie. Warstwa antygraffiti powoduje, że te kolejne malunki łatwiej można zmyć. Ale są też minusy, bo na przykład mogą być takie elewacje, które lekko zmienią kolor pod wpływem tej warstwy antygraffiti, więc zawsze to musi być właśnie w naszej przy zgłoszeniu, że przyjdziemy, najpierw próba zostanie zrobiona, ocenimy w jaki sposób to działa na budynek.
3: Zapytam jeszcze przewrotnie z drugiej strony, jeżeli ktoś weźmie się za czyszczenie budynku bez państwa pozwolenia, budynku zabytkowego, czy spotka go jakaś kara, jeżeli zrobi to źle?
9: No może. Może. Jest to takie proste, bo oczywiście trzeba by, zwłaszcza jeżeli to by był zabytek rejestrowy, to wtedy kontrolę podejmuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, bo takie ma uprawnienia. No i wtedy dalszy ciąg po ocenie, w jaki sposób ewentualnie elewacja została zniszczona.
3: To była Magdalena Łan ze Stołecznego Biura Konserwatora Zabytków. No teraz zabytkowe mury zostawmy w spokoju, ale to nie znaczy, że w Warszawie, tak jak słyszeliście, nie ma miejsca na graffiti. Wręcz przeciwnie. Stolica ma specjalne strefy, w których można legalnie chwycić za puszkę farby i dać upust artystycznej wyobraźni. To projekt Free Graffiti, który od lat prowadzi Zarząd Dróg Miejskich. Do dyspozycji artystów są m.in. ściany tuneli, filary wiaduktów i mury oporowe. Takie miejsca znajdziemy na Mokotowie, Ursynowie, Żoliborzu, Bemowie czy Pradze Południe. Jak je rozpoznać? Po żółtych tabliczkach z symbolem niebieskiego sprayu. Można tam malować bez specjalnych pozwoleń, nawet przez całą dobę. Oczywiście są pewne zasady, żadnych wulgaryzmów ani obraźliwych treści. A jeśli zastanawiacie się, gdzie dokładnie znajdują się te miejsca, jest na to sposób. Zarząd Dróg Miejskich przygotował specjalną mapę legalnych ścian. Znajdziecie ją na stronie zdm.waf.pl w zakładce Free Graffiti.

0: Meloradia Warszawa.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1.
4: Prace drogowe na ulicy Madalińskiego i tam utrudnienia dla kierowców. Do tej pory wymiana chodników i krawężników, ale już wiadomo, że będą gorsze utrudnienia od poniedziałku, bo będzie remont samej jezdni, nawierzchni i ulica Madalińskiego będzie zamknięta na pewnym odcinku, ale o tym jeszcze będziemy kierowców uprzedzać.
0: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1.
5: Jak się robi coś czwarty raz w tym tygodniu, to już można być w tym naprawdę dobrym. To dlatego tak super wam idzie wstawanie dzisiaj. Podkręcamy tempo, żeby było jeszcze lepiej. Waldek Darłak, siemano, hej!

Just the way you are. Milky David Guetta w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 20 minut 7, 6.40 na zegarach. O tej porze to ja mam dla was torbę do zdobycia. Dzwoncie pod 3213-21777. Pokażcie, że jesteście szybcy i w dobrej formie i że już nie śpicie. 3213-21777. Co tam się u was szykuje w ten czwartek? Co, a może co wy szykujecie na czwartek? Ja mam przyszykowane też 3 szoty dla was i dokładam melotorbę. Dzwoncie teraz pod 3213-21777. Taki merch od rana do zgarnięcia w Melo Radio. Czekam na was.

0: Miesiący Take It Slow w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Cześć, Ola.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć. A o czym ty lubisz sobie pogadać, jak dzwonisz tak do kogoś o tej porze wcześniej rano, co?
1: No pewnie o tym, że się nie wyspałam i o dzisiejszej pogodzie.
0: A jaka pogoda u ciebie? No dawaj.
1: Oj, ponuro, ponuro, liście lecą z drzew i tęsknię już za latem.
0: A, czyli lubimy sobie tak od czasu do czasu ponarzekać z samego rana. Co, Ola?
1: No, dokładnie.
0: Słuchaj, u nas żadnego absolutnie narzekania, no nie na pogodę. Tutaj, słuchaj, mamy dla ciebie gorące emocje w związku z tym, co przed tobą, czyli...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Ola, szybkie odpowiedzi od ciebie. Basen czy siłownia?
1: Basen.
0: Okej, okay. A drożdżówka z serem czy z makiem?
1: Z serem.
0: Ach, to byś mi podebrała. Mieć więcej mieć więcej czasu czy więcej pieniędzy? Dobrze się zastanów.
1: Oj, jedno i drugie, ale chyba więcej czasu.
0: Trudny wybór, ale słuszna decyzja. Słuchaj, merch dla ciebie, Melotorbę mamy, wysyłamy. Jesienią będziesz się mogła z nią ponosić tu i tam i dużo do niej zmieścić, bo pakowna fajna i praktyczna. Ola, no to bierz się za ten
1: super,
0: czwartek.
1: Dzięki.
0: Coś tam fajnego jeszcze przed tobą dzisiaj będzie się działo?
1: No pewnie tak, no cały dzień przede mną. Mogę kogoś pozdrowić?
0: No dawaj.
1: Pozdrawiam koleżankę Ale z pracy, na pewno słucha Melo Radia.
0: Oby nie zaspała. Cześć, dzięki, Ola.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. No a co tam u was, jak tam czwartek się rozkręca i rozwija? Jak obudzeni już, to zawsze możecie dać znaka 321-321-777. A teraz Gibbs w Melo i PZ też. I już za 13 minut siódma.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequences, Are You With Me? Ja wiem, nie muszę pytać, wiem, że jesteście, ale podpytamy Marcina o tym, co w newsach za chwilę.
2: W newsach będą bardzo ciekawe rzeczy.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią poradzi.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
5: Z temperaturą nie jest najgorzej. 8 stopni w tej chwili w Warszawie, 13 maksymalnie po południu, czyli podobnie jak w ostatnich dniach powinniśmy wiedzieć, jak się ubrać na takie okoliczności. Jeżeli chodzi o to, co na niebie, chmury, słońce, no to w najbliższym czasie jeszcze chmury mogą się pojawiać, ale kolejne godziny jeszcze przed południem mają być coraz bardziej pogodne, słoneczne i tak do końca dnia. Wiatr nie powinien nam uprzykrzać życia, słaby.
6: Jest już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
7: Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie Roberta Bąkiewicza, który razem z tłumem miał przepychać się z policjantami. Śledczy sprawdzą też, czy doszło do szarpaniny między prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. Minister Waldemar Żurek liczy, że sędziowie zaangażują się.

0: w przeprowadzenie zmian w Trybunale.
1: Żeby doprowadzić do sytuacji zmiany w Trybunale.
0: W związku z wydarzeniami policja zatrzymała 3 osoby. Teraz tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał przygotowywać zamach na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Wczoraj było oficjalne otwarcie mostu granicznego między Chinami a Koreą Północną. Realizacja inwestycji była opóźniona o 15 lat. Piłkarze Lecha i Jagiellonii zagrają dzisiaj w Lidze Europy. Do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen, a do Białegostoku FC Ararat Armenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: A do was wszystkich to my przechodzimy dzisiaj od samego rana oczywiście z najlepszą energetyczną muzą i tak rozgrywamy ten czwartek. Wyniki zapowiadają się obiecująco. Waldek Darłak, siemano, hej, dzień dobry, jest 7. Inni jeszcze gadają, a my już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek, 12 minut po godzinie 7. Czy my się uśmiechamy? Nie, my się śmiejemy. No. Bardzo. A dlaczego? Dlatego, że wiemy, że po prostu usłyszymy dzisiaj u was prawdziwe petardy. Uwaga, słuchajcie, mamy takie pytanko i wiemy, że w odpowiadaniu to wy jesteście najlepsi. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta, co? Czekamy na głosówki wasze, też się już uśmiechacie. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl, tam wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę na dole. Proste to jest, z telefonu można zrobić i już wysyłacie nam głosówkę. A my za najfajniejsze wyślemy wam merch. No dawaj, powiedz.
1: No słuchajcie, my już wpadliśmy na tyle rzeczy, że na pewno wy na któreś też wpadniecie.
0: Ale liczymy, że wy wpadniecie na lepsze. Także czekamy na głosówki. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Start, działajcie.

0: Focus On and On. Podkręcamy tempo w Melo Radio, 18 po 7 już mamy i mamy pytanie do was też i liczymy, że wy macie fajne pomysły i nagracie nam głosówkę. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można wysyłać głosówki. No to jeszcze raz podpowiem, że za najlepsze i najfajniejsze mamy oczywiście fajny Melo Merch. A teraz też mamy pewne info o pewnej pani w Chinach, która podejrzewała swojego męża, no, że ją zdradza. No i żeby sprawdzić, czy ma rację, czy nie, bo podejrzewała męża o romans, to postanowiła go śledzić. No, problem w tym, że postanowiła być bardzo blisko auta, którym jeździł na co dzień jej mąż. I kolejny problem to jest taki, że mąż ciężarówką jeździł. Aha. I ona tak się do tej ciężarówki przyczepiła tam z tyłu i tak z nim i za nim jechała. Do momentu, aż policja ich nie zatrzymała, no i mężowi powiedziała, że Rwana, tam się coś dzieje. I teraz tak, ja nie wiem, czy...
1: Już sobie to wyobrażam, jak ona jedzie przy...
0: Ja nie wiem, czy ten mąż był fair, czy nie, ale wiecie, co jest najstraszniejsze w tej historii? Że jeszcze za to wszystko to on dostał mandat, że auta nie sprawdził.

0: Modelki Włodarski w Radio. Każdy twój ruch. No dzisiaj powinniście wykonać taki ruch, żeby szybko wbić na Radio.pl ze swojej komórki i nagrać nam głosówkę, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta. Uwaga, kilka waszych propozycji. Nie machaj mi tu tym palcem. A czego ty znów ode mnie chcesz? Albo nie będziesz mi mówił, co mam robić. Albo, to mi się też podoba, a kto ci dał takie ładne autko? A z waszych propozycji to jedna bardzo mocno się wybija.
1: Proszę nie machać mi tym lizakiem przed nosem, dobrze?
0: Dobrze, okej.
2: Okay. Oddaj tego lizaka.
0: Okej.
3: Okay. Dawaj lizaka.
0: Ty też? Dobra.
4: Zostaw tego lizaka.
0: Słuchajcie, co wy chcecie od tych lizaków? No, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki LMFAO. Już za chwilę w Melo, prawie w pół do ósmej.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
12: Ale że już?
11: No już.
12: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
11: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
12: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
11: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A Ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Fryska i Obca w Melo. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek. Za 17 minut będzie ósma. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta?
1: Zobacz, jaki ładny piesek.
0: I co jeszcze?
2: Ładny mundurek, to mama ci kupiła? Nie wymachuj mi tu przed nosem tym.
0: Dobra, dobra.
3: Cicho, cisza, ja mówię.
0: Okej.
1: Rodzice cię nie wychowali, to ja cię wychowam.
0: Dobra.
4: Pies jak je, to nie szczeka.
5: Ale słodziak.
6: Proszę, Piotrusiu, nie zachowuj się jak pies.
7: Przytul się do tatusia.
0: Okej.
2: Najpierw się uspokój, a potem dopiero porozmawiamy.
0: A, to dobre.
8: Tak jak to moja mama zawsze mawiała. No. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: No wiadomo, wiadomo.
9: Wysusz sobie włosy tą suszarką.
0: Okej. Jak zawsze liczyć można na was. Było także i w tej sprawie. Były jeszcze propozycje. Znowu przez ciebie stoimy. Albo pokaż, co tam chowasz za plecami. Albo...
10: Misiu, nic się nie stało.
0: Misiu,
11: trzymaj stówkę i idź sobie coś kupić.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Avalon i For Nothing to propozycja do 30 Melo Radia. To jeszcze jedną mam propozycję, żeby o tym, co w newsach Marcin powiedział.
1: A ja powiem o Halloween, bo się zbliża. Będzie groźnie.
0: Zabrzmiało. Idealnie, 8 minut przed 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. To za chwilę też sprawdzimy, czy pogoda nas dzisiaj postraszy.

0: słuchaj na 94FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki.

0: Audycja dobrego snu.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1.
1: Liczba mostów w Warszawie jest ograniczona, a liczba chętnych do przejazdu tymi mostami czasami wydaje się nieograniczona. Problemy na moście Grota Roweckiego, S8, także na moście Siekierkowskim, no tam zresztą są zwężenia w związku z pracami drogowymi dla tych jadących w kierunku Mokotowa.
0: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1. Pogoda.
1: Sporo słonecznych chwil pojawia się w prognozach dla Warszawy na czwartek, zwłaszcza po południu, ale i przed południem. Coraz bardziej pogodnie ma być z każdą kolejną godziną. Chmury jeszcze około 13-14 mogą się pojawiać, tak żeby całe niebo zasłaniały, ale deszczu z tego nie będzie. Do 13 stopni dzisiaj w Warszawie, ciśnienie wysokie, jutro też ładnie i też 13 stopni.
2: Jest prawie 8:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Agenci CBA pojawili się w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chodzi o kontrowersyjną umowę. Poprosili o dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Publicon Sport. Związek według Onetu miał płacić spółce również za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Koalicja 15 października ma już 3 lata. Przejęła władzę po rządach PiSu. Netflix zamierza zwolnić 1000 pracowników. To około 6% personelu. Firma poinformowała już o tym swoje zespoły. Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. To z tym kojarzy się nam Halloween, ale może to być też pretekst do wyjazdu takiego z nutą grozy, mówi Katarzyna Houghton z sky.pl.
4: Od europejskich miast i zamków jak Edynburg, Paryż, poprzez Meksyk oraz amerykańskie Salem.
3: Zamek Drakuli wypadnie taniej niż amerykańskie Salem.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Classic, to Sleepy Alan Walker w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to już 11 minut po godzinie 8 i to już jest ten moment, ta chwila, ten czas, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do nas.
1: Tak, to teraz 321-321-777. Raz, dwa, raz.
0: Mnie prawie namówiłeś. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Są skiety Melo Radia. No i oczywiście Melo Torba i zabawa Ostatnie Słowo. Kto dzisiaj powie więcej słów z kategorii, którą podamy wam na antenie już niedługo, przekonamy się. Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: Lips w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: No to zaczynamy. Dzisiaj jest z nami Marta. Cześć Marta.
2: Witam serdecznie, hej.
0: Cześć, obiecuj, że się nie będziesz stresować tak bardzo, dobra?
2: Nie będę.
0: Okej. I jest Mariusz też. Cześć Mariusz.
3: No cześć wam wszystkim.
0: No cześć. Jak słychać po głosie, Mariusz, profesjonalista, spokojny, wyluzowany. Dobra.
3: No będzie... zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No zobaczymy i usłyszymy, bo słuchajcie, fajne rzeczy się dzieją w tej zabawie, ludzi stres dopada. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jest mega fajna sytuacja, bo zwykle jest tak, że zaczyna ta osoba, której imię zaczyna się na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. A tu mamy taki, no, mocny klincz, bo tak, jest Mariusz i Marta, czyli MM. Druga literka to i u jednej, i u drugiej osoby A, potem znowu R. No i dopiero czwarta litera to I. Tak to jeszcze nigdy nie było, więc zaczyna Mariusz, okej? Okay? Mariusz. I zasady są, słuchajcie, takie. Bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Po jednym na zmianę.
4: Na 1,5 kilometra.
0: Zaczyna
4: na rondzie
0: Mariusz. Mariusz, przecież nawigację. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Mariusz po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Mariusz i jedno Marta. Znów jedno Mariusz i znów jedno Marta. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Pamiętajcie, zaczyna Mariusz. Uwaga, kategoria. Wszystko jasne? Wszystko jasne? Jeszcze zapytam?
2: Tak, wszystko tak? Jasne, pytam.
3: Jasne, oczywiście.
0: Dobra, Marta, oddychaj. Mariusz też. Uwaga, kategoria. Co może być klejące? Co może być klejące? Czas start.
3: Taśma. Taśma.
2: Klej.
0: Mariusz? No.
2: Klej.
3: Farba?
0: Farba. Dobra, Marta.
2: Klejące. Smoła.
0: Smoła, no. Mariusz?
3: Asfalt?
0: Koniec czasu! 20 sekund na wszystko. Słuchajcie, no mamy 3-2. 3-2.
5: Dla Mariusza, bo Mariusz w ostatniej sekundzie zaczął
2: mówić jasno.
0: Dla Mariusza. Dla mnie.
3: Wow.
0: Tak jest. Dla ciebie. Mariusz, dla ciebie.
2: Przeciągaliśmy za długo. No ale gratulacje.
0: Trochę. Słuchajcie, ja wiem, że...
3: Dzięki wielkie.
0: Wiem, że jest stresik, ale zobaczcie, co tam zabawa jak poszło. Jaki miły kontakt się nawiązał, nie?
2: Bardzo fajna atmosfera od rana. Jestem mega zadowolona. W ogóle za telefon dziękuję, super. Mimo wszystko gratuluję i jestem szczęśliwa.
0: No to chodzi. Marta, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W jakim miejscu w Polsce?
2: W domku jeszcze, jestem w domku.
0: W domku, no i dobrze. A Mariusz?
3: No ja akurat na parkingu w samochodzie się zatrzymałem.
0: Słuchajcie, jak wy macie do siebie blisko? Przecież dom i parking to zawsze jest krótki dystans. Pozdrawiam, miłego dnia.
5: Możecie się przykleić. Nie słowo.

0: Somebody, to jest Lost Frequencies i Paralyzer. No i jest ten numer w Melo, więc w czwartek już wiadomo, że będzie fajny. Więcej takich energetycznych hitów u nas jak zawsze. Ariana Grande, Break Free, to już za moment w Melo Radio. A teraz to już prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
7: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Pascalu,
8: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
18: i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
21: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Smolasty i Trips w Melo Radio i Duże Oczy. Słuchajcie, większe czy mniejsze to mniej istotne, nie o rozmiar. Tu chodzi najważniejsze, żeby były zdrowe. Dziewczyny, badajcie swoje piersi. Przypominamy o tym w Melo Radio w tym miesiącu bardzo często, bo mamy różowy październik, a dzisiaj także przy okazji Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Pamiętać o badaniu trzeba w każdym wieku. Nie odkładajcie tego, nie odpuszczajcie. Nie ma się czego obawiać. Samo badanie jest proste, a im wcześniej wykryta choroba, tym łatwiejsze leczenie i o tym trzeba pamiętać. Dbajcie o siebie i badajcie się regularnie. A w Melo Radio Kygo i Max McNown już teraz Take Me Back. Za 17 minut 9.

0: Let Me Forget You w Melo Radio. Lorin i najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was. Mamy też newsy.
1: A w nich dowiecie się, na którym miejscu jest Polska pod względem w sumie atrakcyjności paszportów.
0: I to już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Another Talk To You. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie? Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Czyta lektor AI.

0: Kartofli cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis.
1: Stokrotka.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: łatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie.
1: Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1.
3: Zwężenia mamy na Wisłostradzie, przy Górnośląskiej, Łazienkowskiej 29 listopada, także na trasie Łazienkowskiej, remont wiaduktu przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Drogowcy na lewym pasie jezdni w stronę Alei Niepodległości, ale już tylko do jutra planowo, więc powinno być lepiej.
2: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo, ulica Serwisowa 1.

0: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, to z powodu problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceń w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Jest już porozumienie z operatorami sieci, mówi wiceminister Magdalena Roguska.
2: Wrzesień przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitny, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
1: Koszty systemu Cell Broadcast w przeważającej części poniesie państwo. 8 amerykańskich stanów pozwało OpenAI. Twierdzą, że ChatGPT uczył dzieci, jak zaszkodzić sobie i innym. Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnia wjazd bez wiz do największej liczby krajów świata, aż do 128 dwóch państw. Tak wynika z indeksu paszportów. Polska zajęła 5. miejsce.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Dla nas wy zawsze będziecie na pierwszym miejscu. Wjeżdżamy w tą kolejną godzinę. Jest już 9:00 i absolutnie wiz nie trzeba. Mamy dla was energetyczną muzę. Tak podkręcamy tempo w Melo. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej.

Drenchel i Starlight w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek. Jak wam ten czwartek idzie? Dobrze, czy jeszcze lepiej? Słuchajcie, czwartek to jest bardzo fajny dzień tygodnia. Lepszy od czwartku jest tylko piątek i sobota. A to wszystko przecież przed nami. Sylwa Bampa też on tonight. Już teraz, słuchajcie, za chwilę to zrobi się naprawdę pachnąco.

flip it.

0: Snoop Dogg i Flip It w Melo. 17 minut po 9 podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest ciekawa praca. Organizacja turystyczna w Finlandii szuka pracownika do nietypowego zajęcia. Pytacie jakie?
1: No
0: dobra,
1: właśnie.
0: To ja, no, ja odpowiadam od razu. Poszukiwana jest osoba do wąchania i oceniania zapachów. Jak lubicie się delektować, to coś dla was. Konkretnie to chodzi o ocenę zapachów, jakie można poczuć na wyspie w południowo-zachodniej części tego kraju. To podobno miejsce, które pachnie najpiękniej na świecie, tak przynajmniej oni twierdzą. Organizatorzy zapewniają, że jest mnóstwo takich zapachów tam, od morskiego powietrza i sosnowych lasów, aż po zapachy sauny i świeżo wypieczonego chleba. Trzeba mieć nie tylko dobrego nosa, ale też fajnie o tym wszystkim opowiedzieć. Cała praca zajmie wam tylko kilka dni, a można zarobić 2000 euro. Coś czuję, że będzie dużo chętnych.
1: Czyli jest w końcu praca, w której można wciągać nosem.
0: Nie wiem, jak pachnie ta wyspa, ale wiadomo, żadne pieniądze nie śmierdzą.

0: Liwka i poza tobą nic w Melo Radio. A poza takimi fajnymi numerami, to my mamy dla was też szybką kasę do zgarnięcia. 200 czekają na kogoś, a my czekamy na wasze pomysły. Krótkie pytanie, na co wydacie te pieniądze? Na co pójdą? Dajcie znać na melradio.pl, zgłaszajcie się, czekamy na was. 200 dzisiaj na pewno dla kogoś do zgarnięcia. Już za chwilę w Melo, David Guetta i Kelly Rowland.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Na dziś albo na nasz koszt. Ta jasne.
14: O, Delio! Serio?
15: Serio. W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Z urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Polska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Wesow. O północy, nie dajcie się zwelić, bo to dopiero za 18 minut 10 albo już. Słuchajcie, drugiego takiego ciężko będzie znaleźć. W Szkocji działa szpital dla roślin doniczkowych.
1: O, przydałby się czasami, no.
0: No, ludzie przynoszą tam chore rośliny, które otrzymują diagnozę, leczenie, specjalistyczną pomoc, czasem nawet operacje. Na przykład przesadzanie albo usuwanie szkodników. I niektóre rośliny trafiają tam nawet na kroplówkę lub kwarantannę. Słuchajcie, to chyba jedyny szpital, w którym pacjenci nie narzekają, że długo czekali na SOR-ze.

0: to Bielorad i Tiesto w Melo. To najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. I sporo propozycji na ten czwartek muzycznych, ale i nie tylko. Bo przecież jak jest Adi, to propozycje pojawiają się same. Hello, hello.
1: No siemanko. Słuchajcie, propozycji mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim propozycją moją jest to, żeby dzisiaj nie zrobić za dużo, żeby się nie przemęczyć przed weekendem. Co myślisz?
0: Super,
2: popieram,
0: super.
2: Tak,
0: super.
2: Tak.
0: Ja mam jeszcze jedną propozycję. Żeby jutro był piątek, proponuję.
3: O, super. A już o 10:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.
0: I proponuję, żebyście byli w ten piątek, czyli jutro z nami od 6:30, bo budzić będziemy.
2: Urząd od kalendarzy zatwierdził twoją propozycję.
1: Telezegarynka lubi to.
0: Dziękuję bardzo.
3: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
5: Zwiastuny w tym momencie trafiają do ciebie.
4: Dzięki wielkie, dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Na dziś albo na nasz koszt.
3: Ta, jasne.
4: O, Delio!
5: Serio?
4: Serio!
5: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka, a do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrotce.

0: Przypomnienie o utrudnieniach w pracach drogowych na ulicy Długosza, na Woli. Frezowanie i wymiana nawierzchni asfaltu. Prace mają potrwać do jutra, do godziny 23.45. I do tego czasu ulica Długosza całkowicie zamknięta.
1: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1.
0: Liczymy na więcej przejaśnień, słonecznych momentów w kolejnych godzinach. W prognozach widać takie, zwłaszcza po 14. Może zachód słońca dzisiaj nawet uda się zobaczyć, dokładnie o 17.42 w Warszawie i ma być wtedy pogodnie, bezchmurnie właściwie. A wcześniej nawet mimo chmur, bez deszczu. Do 13 stopni dzisiaj. Kolejne dni z bardzo podobną temperaturą, ale jeszcze bardziej słoneczne.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Więcej patroli w okolicach szkół, szkolenia dla nauczycieli i kontrolę zabezpieczeń budynków. Po ostatnich incydentach na Mazowszu policjanci sprawdzają, jak placówki są przygotowane na sytuacje kryzysowe. No i jak są przygotowane warszawskie szkoły?
2: Są szkoły, które są zabezpieczone według nas dość odpowiednio. Czyli oprócz monitoringu znajduje się ochrona. Dyżury nauczycielskie dziś są wzmocnione.
0: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. A jak tam baza sportowa stołecznych szkół? Coraz lepiej. W podstawówce numer 112 przy ulicy Zaułek na Białołęce gotowa jest już nowa hala sportowa z pełnowymiarową salą, trybunami, szatniami i zapleczem. Zagospodarowany został również teren wokół budynku. Prace kosztowały prawie 17 milionów złotych. W hali Koło przy ulicy Obozowej koszykarze Dzików Warszawa pokonali wczoraj cypryjski AEK Larnaka 94-80 i po dwóch kolejkach FIBA Europe Cup są na pierwszym miejscu w grupie. Trochę sportu będzie też za godzinę. Powiemy o biegu niepodległości.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Dziś ma ruszyć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Dwie seniorki śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Do wypadku doszło na ulicy Halera. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. 7 zł i 1 grosz za litr benzyny 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo w ogóle z niego zrezygnowała. Jakie mają powody, o tym Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
5: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe.
4: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Na zegarach 10:00, siemanko w czwartek, Adi po tej stronie. No to zaczynamy tę nierówną walkę, chociaż tym razem z korzyścią dla nas, bo weekend jest znacznie bliżej. Siema, siema. Eli Oaks, Lawinia i Reasons, kiedy nie gadają, my już gramy.

Armin van Buuren, Saszek Everlasting w Meloradiu, 15 minut po 10. No ten facet to przeżył przygodę życia i powiedziałbym, że taki całkiem solidny wydatek. Czytam właśnie w sieci, że policjanci z Dęblina w województwie lubelskim mieli złapać 34-latka, który no był lekko mówiąc dziabnięty i jechał na rowerze. No i z tej oto okazji policjanci nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No ale chłop się tym kompletnie nie przejął, słuchajcie. No i ruszył do dalszej jazdy. Co ciekawe, został złapany ponownie i policjanci, uwaga, nadali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, no czyli łącznie 5 tysięcy na mandat. Ale wiecie, skoro Dęblin, to facet po prostu chciał trochę poczuć się jak pilota, że wraca na autopilocie. No to już jest inna sprawa.

0: Gnarly. Major League DJZ. Wasted. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo jak mało kto i dbamy o to, żebyście zawsze mieli bardzo dużo pozytywnej energii, nawet kiedy za oknami jest, delikatnie mówiąc, no wiecie do czego. Ale w tej godzinie jeszcze będzie m.in. Dims i Bambi, Young Losia, ale co bo chce, przypomnimy klasyk w nowym wydaniu.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Autopromocja.
3: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
3: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami
2: idę w melo.
3: Na koniec

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Media Expert, taniej masz!
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki, tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
9: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
10: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
9: Hula Park? To brzmi genialnie.
10: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
9: Daj adres.
10: Hula Park w Hula Kula, Warszawa, Jagiellońska 82B.
9: Na pewno się tam wybierzemy.
10: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
12: Po reklamie.

Lecę, bo chcę, to Dims, Bambi, Young Leosia, Kizo i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo w Melo. Mamy czwartek i ten czwartek może być w ogóle perfekcyjny, może być idealny, pod warunkiem, że sobie trochę w tym pomożecie. I ja będę miły, też wam w tym pomogę, no bo część z was słyszała o szybkiej kasie. A kto nie słysza, to informuję, że od Melo Radia możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i napiszecie nam, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. Ja powiem od siebie tyle, taka rada koleżeńska. Im bardziej hardkorowe i szalone pomysły, tym tylko lepiej dla was.

0: Rachel Corey, Hannah Bolain i Don't Go Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do 11. Newsy Meloradia będą i to nawet szybciej niż później. Marcin Sikora, siema.
1: Cześć, dokładnie. Będą dwie Polki. Jedna sukcesy odnosi w tenisie, a druga miała fajny pomysł.
0: Mamy zdolne dziewczyny.
2: A już o 11 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to
0: chcę więcej. Bardzo chcemy. I zagramy to punktualnie o 11.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Na dziś albo na nasz koszt.
3: Ta, jasne.
4: O, Delio!
5: Serio?
4: Serio!
5: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest

0: Lidl, to się opłaca.
1: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa.

0: to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: pierogi przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędza.

0: Po prostu dobra. Co jeszcze dobrego w pogodzie? Trochę słonecznych chwil, a nawet sporo, po 14 zwłaszcza. Wcześniej, nawet jeżeli chmury, no to bez opadów. Po 14 też najcieplejszy moment dnia, 13 stopni. Podobna temperatura odczuwalna, wiatr dzisiaj słabiutki.
1: Sponsorem programu był właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Ulica Serwisowa 1. To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Kilkanaście pojazdów uczestniczyło w serii kolizji, do których doszło dzisiaj rano na wiadukcie łączącym Aleję Witosa z ulicą Czerniakowską. Miejski reporter pisze o 6 zdarzeniach, a w jednym z nich samochód najechał na radiowóz, który obsługiwał wcześniejszą kolizję. Czerwone tabliczki z napisem "Uszanuj te mury" pojawiają się na zabytkowych elewacjach w Warszawie. Mają dawać do myślenia tym, którzy malują sprayem po takich budynkach, mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
2: Jeżeli jest taki zabytek ewidentny, Zamek Królewski, no to każdy widzi. Natomiast jeżeli to jest kamienica, która po odnowieniu wygląda zupełnie jak niedawno zbudowany dom, no to rzeczywiście nie uważają tego za zabytek.
0: Warszawa ma 1000 tabliczek z napisem "Uszanuj te mury". Mogą je otrzymać właściciele odnowionych, zabytkowych budynków. Nie 1000, a już blisko 15 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Wiek Niepodległości. Pozostało jeszcze około 8 tysięcy wolnych miejsc. 11 listopada uczestnicy przebiegną 10 kilometrów ulicami Warszawy. O ulicach Warszawy powiemy też za godzinę, dokładnie o zmianach w organizacji ruchu na Starówce.
3: Minuta do godziny 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: To siły zbrojne i prezydent USA podejmują decyzję w sprawie systemów Starshield. Tak, szef Starlinka Elon Musk odpowiada na krytykę za problemy z tym systemem w Ukrainie. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Iwajowicz 6-4, 6-1. Jagiellonia Białystok zmierzy się dzisiaj z FC Ararat Armenia. To okazja do przełamania po 4 porażkach, mówi pomocnik Jagi Jesus Imas.
5: Chcemy grać dobrze i chcemy wygrać. Jesteśmy gotowi i na pewno będę dobrze.
4: Piłkarze z Armenii to jedna z najsłabszych drużyn Ligi Europy. Karolina Kocięcka jedzie rowerem do Paryża. Wyruszyła sprzed Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Robi to, bo w 1900 roku inna Karolina Kocięcka też przejechała rowerem z Warszawy do Paryża, wówczas na Światową Wystawę Przemysłową.
3: Podoba mi się to multiversum. Będę śledził.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, na zegarach 11, a ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Zwłaszcza, że mamy co i to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobre. Fuka i Liwka Enklawa, chce więcej. Siema.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo i teraz trochę pogadamy o fenomenie Spidermana. No bo ten superbohater od wielu, wielu lat jest tak naprawdę ultra popularny, mając na myśli komiksy, filmy i w ogóle. No ale też w nawiązaniu trochę do filmów między innymi, no to widziałem, że w Nowym Jorku pod bardzo konkretnym adresem mają fani pukać do drzwi. I to właśnie ten adres, gdzie filmowy Spider-Man mieszkał. I co ciekawe, właściciel tego domu, on w ogóle kupując tę nieruchomość nie miał pojęcia, że chodzi o związek ze Spider-Manem. Także generalnie człowiek pająk jest bardzo, ale to bardzo popularny. A facet nawet nie wie, że tak naprawdę niechcący kupił sobie żyłę złota. No i niechcący chyba też nachalnych sąsiadów.

0: To James Hype i jego wyznanie, czyli Confession. 28 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze, co byście powiedzieli na to, żebyśmy się spotkali z numerem od Alana Walkera, który nie jest już, że tak powiem, w jego prime, ale wydaje mi się, że jest warty przypomnienia. Alone, bo czasami wszyscy potrzebujemy na chwilę pobyć sami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
12: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
13: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
12: Hula Park? To brzmi genialnie.
13: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
12: Daj adres.
13: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
12: Na pewno się tam wybierzemy.
13: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Po reklamie.

piękny wokal. To Becky Hill. No i David Guetta, Remember, 18 minut do godziny 12. Tak, podkręcamy tempo. To jeszcze takie małe wspomnienie tego, co się działo w tegoroczne wakacje podczas Tomorrowland. A my z kolei przypominamy o 30. Meloradia, która de facto już jutro po 18. Zobaczcie, jak ten tydzień zleciał. To jest w ogóle masakra, jak to pędzi. Ale słuchajcie, chcę wam zaproponować nutkę, która na ten moment uplasowała się podczas ostatniego notowania na miejscu pierwszym. Na moim zdaniem to jest po prostu numer, który, no nie dość, że zostanie z nami na dłużej, ale chyba nawet pokuszy się o stwierdzenie, że w końcu mamy kawałek, który powinien dostać tytuł przeboju. Za jakiś czas oczywiście. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Gram to już teraz w Melo, a wygłosujcie na meloradio.pl.

0: Jak to nie jarał? Nie jarają melanże. Przepraszam, bo mi brakło słowa jakoś tak. Modelki Wodarskie, każdy twój ruch. 11.09, sorry, minut. 12, sorry.
1: Tobie dobra. Dużo więcej brakuje, no.
0: Dobra, ja się chwilowo zawiesiłem, sorry. Co tam w newsach?
1: W newsach będzie o nowych uprawnieniach dla pielęgniarek.
0: No, super.
2: A już o 12 zagramy.
0: Kygo, Max McNone i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. No, to była mgła mózgowa przed momentem. Obiecuję, że będzie jej trochę mniej po 12.
1: Czekaj, rozdmucham.
0: Dzięki, już mi lepiej.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa.

0: Ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Na dziś albo na nasz koszt.
2: Ta, jasne.
3: O, Delio!
4: Serio?
3: Serio!
4: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
11: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
10: Hula Park? To brzmi genialnie.
11: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
10: Daj adres.
11: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
10: Na pewno się tam wybierzemy.
11: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
12: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: newsy Meloradia Warszawa.
1: Adrian Górny. Będą zmiany w organizacji ruchu na Starówce. Od teraz w weekendy i święta część ulic będzie zamykana dla samochodów, między innymi Podwale, Długa czy Kilińskiego. Miasto chce w ten sposób ułatwić życie spacerowiczom oraz turystom. Będą jednak wyjątki dla okolicznych mieszkańców oraz służb. Bez wyjątków dla każdego skrócona zostanie natomiast trasa linii metra M2 z powodu łączenia dotychczasowego odcinka z tym budowanym. Od soboty pociągi dojadą tylko do stacji Księcia Janusza, a stacje Ulrychów i Bemowo zostaną zamknięte. Tak będzie do 25 października. Do 19 października natomiast można zagłosować na Highline Warsaw. Teraz widokowy na Warsaw Tower reprezentuje Mazowsze w konkursie na najlepszy polski produkt turystyczny.
2: Zachęcam do tego, żebyśmy pokazali innym turystom z całej Polski, ale też i z zagranicy, co mamy ciekawego, ale też nowoczesnego, jeżeli chodzi o turystykę.
1: Mówi prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska. Głosowanie jest na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwycięzcę poznamy w listopadzie.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: 8 osób zaginionych po pożarze tankowca na Morzu Czarnym, poinformowały o tym władze Rumunii. Nie wiadomo dlaczego ogień pojawił się na statku. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby pielęgniarki mogły udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli oraz leczyć rany. Nie podoba się to lekarzom, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
5: Czyli jeżeli stewardesa leciała wiele razy samolotem, to w końcu posadzimy ją na fotelu drugiego pilota? No nie no.
4: Nowe uprawnienia mają wejść od przyszłego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95, a diesla 8,03. Pozytywny wynik kontroli antydopingowej po zjedzeniu bułek z makiem. To w szwedzkich wyścigach kłusaków. Testowi został poddany jeden z powożących, który wcześniej zjadł takie właśnie bułki.
3: Uważajcie na siebie.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: No siemanko, 12 na zegarach, a ty po tej stronie, kiedy inni gadają, no już gramy, dobrze, że jesteście. No, w tej godzinie trochę zaszalejemy, także przygotujcie się na mocarne, wow!

Even i All of My Love w Meloradio, 15 minut po 12, podkręcamy tempo. Mam takie pytanko, czy może macie ochotę trochę zaszaleć, bo tak się składa, że za chwilę podejmij wyzwanie i szukam osób gotowych podjąć to wyzwanie. 321-321-777 to jest numer do mnie, dzwońcie, no i zawalczcie o piękne skiety Meloradia. Do dzieła!

0: Armin Van Buren i This Is What It Feels Like. Podejmij wyzwanie. No i teraz podejmujemy wyzwanie. Jest z nami Ewa, siemanko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ewunia, powiedz mi, jak twój czwartek?
2: Dzień dobry.
1: Dobrze.
0: Dobrze, no bardzo fajnie. Ktoś ci dzień dobry powiedział? Coś mi się wydawało, że ktoś ci mówi dzień dobry. Nieważne, jeżeli mówisz, że dobrze, czwartek, to w porządku. Słuchaj, bierzemy udział w Podejmij Wyzwanie. I to jest zabawa, która polega na tym, że ty faktycznie takie wyzwanie podejmujesz. I jak ci się uda, no to masz skiety Meloradia. Jak nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze. Słuchaj, to ja mam dla ciebie wyzwanie, które polega na tym, żebyś wzięła udział w This or That, czyli wybieramy to, co wolimy bardziej. Ja mówię dwie rzeczy, a ty wybierasz, która jest dla ciebie okej, dobra?
1: Okej.
0: No to śmigamy. Pizza pepperoni czy grochówka, po której gazy idą w ruch tak bardzo, że grasz koncert symfonicznie?
1: Pizza.
0: Pizza. Superowo. Koncert Taco Hemingwaya czy koncert Cuevo na Fide?
1: Ten pierwszy.
0: Taco Hemingwaya. Dobra. Piłka nożna czy siatkówka?
1: Piłka nożna.
0: Dobra. Kolacja u teściowej czy kolacja z szefem?
1: Kolacja u teściowej.
0: U teściowej, bezpiecznie. Sprawdzian z matmy czy akupunktura na szyi?
1: Akupunktura na szyi.
0: Co ty gadasz? Naprawdę? Aż tak? Ty, no to przyznaj się, co miałaś z tej matwy w takim razie.
1: Czwórkę.
0: No to ej, no to jak tu? No to bardzo ładnie. Słuchaj, to do tej czwórki ja ci dorzucam skiety Meloradia, także gratuluję ci serdecznie, poradziłaś sobie bezbłędnie. Brawo!
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Tak, pozdrawiam mojego syna Dawida i córkę Dominikę.
0: No to pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, pa, pa! Podejmij wyzwanie.

0: Griffin i World Away w Melo Radio. 29 minut po 12. Podkręcamy tempo. Fajna nutka. A ze mną jest też Iga Dudziuk, tylko siedzi w takim miejscu, że nie bardzo ma jak zbliżyć się do mikrofonu, ale ja pomyślałem, że my sobie zrobimy test tych mikrofonów. Iga, cześć!
1: Cześć!
0: Co jesz?
1: Lizaka sobie liżę.
0: To dobrze! W tej godzinie Calvi i Remi.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: A cappuccino też za piątkę?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
23: Blik.
24: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
23: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
24: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
25: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
26: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa.

0: to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją ci po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Po reklamie.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. 16 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Gramy cały czas trochę wakacyjnie, żeby wam poprawić humor. I też informujemy o tym, że mamy inne rzeczy, które poprawią humor i są w pełni legalne, żeby była jasność. Jest to m.in. szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Ale pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie o tym znać.

0: Stoner, Back to Yours, Melo Radio. 8 minut do 13, podkręcamy tempo. Za chwilę newsy, dowiemy się co nowego w kraju i na świecie. Może by też coś o pogodzie było, na przykład takiego pozytywnego, że jednak będzie ciepło. I hope so.
1: A już o 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Peki G. Tym numerem punktualnie o 13 się słyszymy, kiedy inni będą gadać, także wy już szykujcie się do tego, żeby robić głośniej.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
21: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
22: Carrefour w sumie najlepszy jest.
23: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja.

0: To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knaus.

0: oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych m.in. prezydent Wrocławia. Paliwo będzie jutro tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, diesla maksymalnie 8 zł. 3 grosze. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. Zakaz obejmuje ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1, a dziś po południu z Amerykanką Ashlyn Kruger zagra Iga Świątek.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, ale strasznie dużo nazwisk padło, trudnych takich do wymówienia i podziwiam naprawdę, ja bym się wyłożył 17 razy. Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie, do 14 jesteśmy razem, a kiedy inni gadają, to my gramy. Sorry Papi, Topic i Becky G.

Silva Pumpa on Tonight Melo Radio, 15 minut po 13. Dla fanów bardzo fajne wiadomości. Jeżeli akurat jakimś cudem jesteście w Madrycie, w Hiszpanii, no to Silva Pumpa dzisiaj tam pokaże swoje, nazwijmy to, muzyczne pazury. Tam będzie grał. My czekamy oczywiście na to, by pojawił się u nas w Polsce, bo byśmy chcieli poczuć tę niezwykłą energię. No i też, co by nie mówić, po prostu fajnie by było, jakby nas odwiedził. Spróbowałby trochę pierogów, może bigosu by ktoś jeszcze zrobił. Generalnie jest dużo smaków, które by na pewno mu podpasowały. No, i generalnie mamy też niezłą pizzkę. Robin Schulz, One with the Wolves, gramy to już teraz.

0: Fantastycznie wręcz wyprodukowana nuta. For Nothing w Meloradio, a to Avalon. I to po tym rozdziale właśnie. 27 minut po godzinie 13. Fajne projekty muzyczne. Cieszę się, że panowie działają. Szkoda tylko, że już osobno. Liczę na to, że jeszcze mimo wszystko uda im się dogadać i wrócą do tego, co tak naprawdę znamy i kochamy, czyli Avalon Rockston. A w tej godzinie jeszcze Liwka i poza tobą nic.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Na dziś albo na nasz koszt.
10: Ta, jasne.
11: O, Delio!
12: Serio?
11: Serio!
12: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
17: No ale że już?
18: No już.
17: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
18: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
17: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
18: No oczywiście.
19: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Neonet, Neonet,
22: to korzyści pełen sklep.
21: To już jest gości rój, święto nasze, rabat twój.
23: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
24: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
25: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Uwielbiam One Republic. No i też bardzo lubię Ryana Tedera generalnie. Tutaj też gościnnie Alesso i to nutka If I Lose Myself. 17 minut do godziny 14. Tylko przypominam, że panowie z One Republic robili też fajną muzę, między innymi do filmu Top Gun Maverick. Kto jeszcze nie widział, co jest dla mnie dosyć trudne do uwierzenia, no to generalnie polecam. I polecam wam też wziąć udział w szybkiej kasie. 200, a nawet 500 złotych macie do zgarnięcia. Ot tak, czy to było słychać? Czekajcie. Dobra, chyba był. Ot tak macie do zgarnięcia. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. I to jest w zasadzie tyle. Później już tylko trzeba odebrać. Także myślę, że damy radę.

0: Nic w Melo Radio. Dziękuję pięknie. Iga Mikołaj w studiu. Znaczy nie.
1: No właśnie, gdzie Iga? No ostatnio ją w kawiarni widziałem i co?
0: Piła kawę czy maczę?
1: Właśnie nie wiem. Aha. Lepiej, żeby nie maczę.
0: Lepiej, żeby nie maczę, bo to jest dosyć ryzykowne. Uważajcie na roboty.
2: A już o 14 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High. O, kto to przyszedł?
0: Właśnie o tobie rozmawialiśmy.
1: Kto to wszedł?
3: To ja.
1: No, to jesteśmy w komplecie.
0: Dobra, no to ja dziękuję, siemanko, trzymajcie się, do jutra.
1: Pa.
2: Reklama. Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Niesamowite. Co za przyspieszenie, wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Wygenerowaną z AI.

0: Aplikacje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
3: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
4: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny. Nie lubisz go? Lubię i to jest najdziwniejsze.
7: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: I mamy godzinę 14. Słuchajcie, nadciąga weekend i nadciąga Jezus.
2: Co? Już się zbliża? Już puka do mych drzwi?
1: To już
2: chyba
1: ten
2: pobiegnę
1: moment.
2: Go przywitać. Z radości serce drży.
1: A co mu dasz? Wodę?
2: No tak, bo zamieni w... no.
1: Właśnie w to. Nie no, słuchajcie. Nie mamy chyba już największego. Tak tylko chcę powiedzieć.
2: Tak. No niestety. Znaczy jeszcze mamy, ale inny rośnie.
1: O czym rozmawiamy? Na pewno jesteście zainteresowani, więc musicie z nami zostać.

0: Fragma, Tokas Miracle, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie, a na Filipinach
1: zdrada.
0: Powstanie właśnie zdradziecki Jezus.
1: Tak jest. Tam na Filipinach mają postawić największego Jezusa na świecie. 207 metrów. To jest
0: dużo.
1: 170 metrów więcej niż ma nasz Jezus ze Świebodzina. I za ten projekt odpowiadają Polacy.
0: Czyli to my sami siebie podkopujemy?
1: Dokładnie tak.
0: Skandal.
1: No, taka zdrada narodowa. Ten Jezus powinien stanąć co najmniej na stacji Włoszczowa.

0: Modelki, Włodarski, chyba że z tobą. Bardzo lubię ten numer, bardzo lubię te dziewczyny, a jeszcze bardziej lubię tego chłopaka.
1: Z Kolim?
0: Z Kolim, nie no, chodziło mi o ciebie, ale z Kolim też.
1: Dobra,
0: no serio,
1: dobra.
0: Serio. Słuchajcie, bo z Kolim to już nie jest tylko artysta, to już nie jest tylko król latino, to jest człowiek renesansu, można by rzec.
1: Tak jest, no znamy go od tej przedsiębiorczej strony, bo ma przecież swoją stację benzynową, najtańszą w Polsce i ma też no, różne swoje produkty, wyroby mięsne.
0: Pięknie powiedziałeś.
1: I do tego katalogu dochodzi teraz nowy produkt, wyobraź sobie. Tak jest i nawet opowiada o nim. Posłuchajmy.
2: Ja już wiem, że na tym zrobimy taki hicior w Polsce, że będzie absolutny ogień. Te inne zakłady mięsne dostaną kupcy, no ale przecież mogli to wszystko robić wcześniej, prawda? Wszystko, co robię, robię dla ludzi, dla siebie, dla rodziny, dla bliskich i robię wszystko, no robię wszystko zasadniczo dla siebie, prawda? Jak robię energetyk, ma być zajebisty. Jak robimy szyneczkę, to ma i wyglądać idealnie i smakować przepysznie. Zresztą zobaczycie. Bardzo chudy produkt, wysoka zawartość białka.
1: Nikt nigdy z taką pasją chyba nie mówił o szynce, naprawdę.
0: No szynka wygląda idealnie. To może on o tym w ogóle śpiewa, nie o kobietach, o tej szynce.
1: Być może.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Melu Radio. Oni znowu to zrobili.
1: On nie idzie, on nadciąga. Słuchajcie, nowy odcinek, trzeci już, najlepszego podcastu na świecie.
0: O jakim podcaście mówimy? No musicie zostać z nami, jeżeli chcecie wiedzieć, co to takiego.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Na dziś albo na nasz koszt.
8: Ta, jasne.
9: O, Delio! Serio?
10: Serio. W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek Naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
14: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
1: Gastorama.
8: Teoria
1: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
22: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
23: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
22: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
23: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
22: Spróbuj koniecznie.
23: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: O reklamie.

0: Trip Skubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Na szczęście ostatni raz nie tańczymy z Hajzerami.
1: Tak jest. Trzeci odcinek podcastu jest produkowany. Ma się ujawić dzisiaj. Dzisiaj czekamy, bo dowiemy się być może, kto zjadł trzecią rybę na weselu Filipa. Może nawet się dowiemy, czy Filip zamierza spłacić swoje długi.
0: To jest najciekawszy wątek moim zdaniem aktualnie, a może też się dowiemy, bo teraz są takie zarzuty, że on zmusił Piankę do wyprowadzki do Krakowa.
1: Ja też bym nie chciał się do Krakowa przeprowadzić.
0: Czemu? Kraków to przecież miasto...
1: No, dokończę.
0: Aniołów i cudów.
1: No, według Filipa tak.

0: zbliża się 15. To była piosenka Let Me Forget You, mam wadę wzroku. To jest tak daleko ode mnie, musiałam się mega skupić.
1: Może pora zacząć nosić okulary?
0: Nie, bo wyglądam jak kasztan.
1: Aha, to może soczewki.
0: Nie lubię, jak mi się coś wkłada do oka.
1: To uważaj na pasach.
2: A już o 15 zagramy
1: Karnawał Gips PZ For Money.
0: Dobrze, że ty widzisz, nie? No. A ten numer punkt.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: zachodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą, wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
10: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw, dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
9: Hula Park? To brzmi genialnie.
10: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
9: Daj adres.
10: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
9: Na pewno się tam wybierzemy.
10: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.

0: prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncern ponad 4 miliardy złotych. Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa 8 dzień. Związkowcy chcą iść do sądu. Chodzi o zaległe wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach. Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu, trochę o modzie będzie w tej godzinie.
3: Tak jest, ponieważ jest drama troszeczkę, jeżeli chodzi właśnie o

0: i Ella R. Came Here for Love w Melo Radio. Tak się podkręca tempo. Słuchacie najfajniejszego popołudnia w całym kraju, czyli Freak Fightu.
1: Odważne stwierdzenie.
0: Na co? Do odważnych świat należy tak bardzo dużo twórców różnych myśli i designerów najwyraźniej.
1: Tak jest. Na pewno znacie słynną markę, która jest rozpoznawalna między innymi po trzech paskach.
0: Aha, to jest turbomodne.
1: I kiedyś szczytem obciachu było mieć cztery paski, no bo każdy wiedział, że na bazarze gdzieś było kupione. A teraz w Australii jest cała firma, która właśnie produkuje ubrania z czterema paskami. No i ci od trzech pasków stwierdzili, że to w ogóle narusza ich prawa autorskie.
0: No bo to oni wymyślili paski.
1: A co, oni liczyć nie potrafią? Przecież chyba potrafią, nie?

0: Hej, hej.
1: Jeżeli się zastanawiacie, jak wygląda piekło, to ja wam powiem. Po lewej leci mecz. Po prawej Mikołaj gra w piłkę nożną.
2: Jest super.
1: Masakra.
2: To jest najlepszy dzień dzisiaj w studiu ever.
1: Wysyłajcie SMS-y o treści pomagam.
2: Już 2-0 wygrywam w grze. A tutaj 1-0 w telewizji wygrywam.
1: W ogóle piłka nożna jest mega nudna i teraz porozmawiamy o ciekawych rzeczach.
2: No nie wiem, czy takich ciekawych. Wolałbym obejrzeć wszystkie mecze reprezentacji Polski niż to, co szykuje się w internecie.
1: Frissy Versov, bardzo znana para influencerów, najwyraźniej stworzyła o sobie serial ze znaną platformą.
2: Wow, to prawie tak jakby byli znani z tego, że tworzą już filmy o sobie.
1: No właśnie, myślisz, że to będzie kompilacja ich wszystkich filmów z YouTube'a, czy o co chodzi?
2: Wiesz co, nawet bym się nie zdziwił, jeżeli to by tak wyglądało. No bo przecież ten film ze ślubu,
1: no,
2: to mniej więcej,
1: no tak,
2: mniej więcej
1: no tak.
2: Właśnie ten format. Serial ma chyba w ogóle być o podróżach ich małych i dużych po świecie.
1: Zwiedzili cały świat.
2: Fajnie. Super, nie mogę się doczekać, żeby tego nie obejrzeć.

0: Tiesto Chain i Kleopard 2000. To jest Hard to be around w Maloradiu. A teraz Iga gra w piłkę nożną, gra Sewillą przeciwko Krakowi.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Nie idzie jej zbyt dobrze. O,
1: idzie
0: ale akcja
1: świetnie.
0: Teraz. Uwaga, akcja w pole karne. Wbiega, oddaje strzał. Ledwo wyciągnęła.
1: A jeszcze w tej godzinie zdradzimy wam patent, jak zmusić narzeczonego... Nie, jak zmusić chłopa, żeby był narzeczonym.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mina's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mina's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Rytmo. Drogie panie, na pewno kojarzycie ten moment, kiedy bardzo, ale to bardzo czekacie na pierścionek i nie możecie się doczekać. No już dajecie takie sygnały, wysyłacie TikToki, zdjęcia, podpowiadacie temu swojemu facetowi wspaniałemu i nic.
1: Wiesz, to nie jest tak, że ci faceci nie łapią, tylko jest tak, że może oni nie chcą.
0: Chyba ich nie stać po prostu. W każdym razie pewna dziewczyna po prostu wynajęła billboard i tam jakby się zapytała swojego chłopa, dlaczego jeszcze się nie oświadczył.
1: Ciekawe, wynajęła cały billboard, tak. Po to. No, no to ja chyba wiem dlaczego.

0: to Colors Meloradio. A, słuchajcie, newsów Meloradia, bo tam będzie mój ulubiony sport, czyli tenis.
1: Czy znasz już dwóch tenisistów?
0: Hurkacz oraz Iga Świątek.
1: Dobrze. Znaczy, no, ona jest tenisistką akurat.
0: No to jest oczywiście, na pewno jest jakiś Adam. Na 100%.
2: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer, Fate, Alan Walker.
0: Fate, punktualnie o 16.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
5: Dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
5: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
6: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
6: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Na dziś albo na nasz koszt.
10: Ta, jasne.
11: O, Delio!
12: Serio?
11: Serio!
12: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
13: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
14: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
15: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.

0: słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Co jest grane w Warszawie?
2: Adrian Górny. Sprawdźmy propozycje imprezowe na dziś. O 20 w Arcade B w hali koszyki piosenki na żądanie. Będzie można zamówić wasz ulubiony kawałek u muzyków, którzy zagrają go na żywo. Również od 20 w Hula Kula imprezowy czwartek z DJ-em. Coś dla miłośników historii? Proszę bardzo. Dzisiaj o 17 będzie można lepiej poznać dzieje warszawskich dworców kolejowych w stacji Wilanów przy ulicy Kostki Potockiego. Wykład na ten temat wygłosi doktor inżynier Piotr Żabicki. Wstęp wolny. I jeszcze jeden pomysł na wieczór. Po zachodzie słońca, a więc po 18:00, zostanie uruchomiona nowa iluminacja Parku Świętokrzyskiego. Będzie na przykład zmieniała się, reagowała na przechodzących obok spacerowiczów. Motywem przewodnim tej nowej iluminacji całorocznej mają być rośliny, kwiaty i owady. Iluminacja zostanie zmieniona oczywiście na święta.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Dochodzi 16. Dorota Wartycka. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. To 10. punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. Wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone do końca tego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 95 groszy, diesla nie więcej niż 8 zł i 3 grosze. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikację i chcą zakazu poruszania się nimi po centrum. Przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają, że europejskie miasta jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami w centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu. Wyobraźcie sobie, że zrobiliście sobie zęby i nagle nie macie tych zębów.
6: No to gorzej niż zrobić sobie włosy, a potem ich znowu nie mieć.
5: Ten temat poruszymy w tej godzinie.

0: Gastronomia w Meloradiu. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie do Turcji, chcecie się upiększyć, postanawiacie tam zrobić zęby i tak je robicie, że one, no cóż, wypadają.
1: No to jest chyba zwrot kosztów, nie? Reklamacja jakaś.
0: Niestety nie. Do tego pani, która miała taką przykrą przygodę, narzekała, że jeszcze w Polsce, jak poprawiali jej te zęby, to jej mówili, o, niech pani wraca tam, gdzie pani je robiła, co to w ogóle jest?
1: No to jest tak, jak przychodzi ci, wiesz, jakiś inny facet na mieszkanie i mówi, o panie, kto to panu tak?
0: No.
1: No tak, no ale jak odpadają ci zęby po tym, jak je zrobiłaś, no to zdecydowanie ktoś pokpił sprawę.
0: Natomiast my własnymi zębami, zdrowymi zębami będziemy za chwilę gryźć.
1: Tak jest, Daj Gryza we Freakfajcie już za parę chwil. Będziecie musieli się dzisiaj chyba poważnie wsłuchać.
0: Oj tak, więc jak macie problem ze słuchem, to proszę, nie, też możecie brać udział w sumie.
1: Proszę do Turcji.

0: 17 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co to takiego. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejsze zadanie chyba mnie przerasta.
1: No, tak, chyba tak, ale spokojnie, damy sobie radę. No to ja wezmę w takim razie gryza, no pocznę już w tym momencie.
0: Jak chomik. To teraz ja.
1: Całkiem. Nie z tej strony chyba znowu, ale...
0: Nie, to z tej.
1: Jeszcze jednego wezmę. No, dzisiaj trudne się wylosowało chyba. Jeżeli macie jakiś pomysł, co dzisiaj gryziemy, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza!
0: Chciałam ugryźć, ale za mocno. Wchodzi to w zęby w ogóle.

0: Ejban. Dzisiaj daj gryza było chyba trochę za trudne.
1: No mówiłem, że trudne się wylosowało. Przypomnijmy dźwięk.
0: Jak chomik. Teraz ja.
1: No i pojawiały się takie odpowiedzi jak popcorn, orzeszki w panierce, chipsy.
0: Orzeszki w panierce były tak naprawdę najbliżej.
1: Najbliżej, tak, no bo to nie w panierce, ale słonecznik. To był słonecznik.
0: Ja dziś pierwszy raz jadłam słonecznik.
1: To jest niesamowite. U mnie w podstawówce była jakaś moda wiele lat temu. Wszyscy jedli słonecznik wtedy. I wygrywa słonecznik. Daj gryza.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać.

0: prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Muzyka i głos.

0: dziś chcę.
1: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
5: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa...

0: Teraz to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
9: O reklamie.

0: Bryska, lato. Trochę tęsknię za latem, ja to bym chciała sobie gdzieś polecieć.
1: Takiego buziaka dać latu, no to jakiś wyjazd chyba w ciepłe kraje.
0: O, to brzmi bardzo dobrze. Nawet lepiej niż dobrze. To może po prostu polećmy.
1: No i co sobie tam kupisz na tym wyjeździe? Bo teraz podobno coraz więcej Polaków jeździ za granicę tylko po to, żeby sobie coś kupić, czego nie można kupić w internecie.
0: Ja kolekcjonuję wspomnienia, ja nic nie będę kupować.
1: Wow. Wow, jeszcze sobie załóż kanał Iga Dudziuk Travel.
0: Świetne.
1: Oh my god.
0: Robię.
1: Leave only footprints.

0: Radio Joel Corey, tak podkręcamy tempo.
1: Za chwilę newsy Meloradia i być może dowiemy się czegoś o nowej epidemii grypy, bo ja już widziałem ostatnio w telewizji, że ludzie chorują.
0: To proszę nie chorować.
1: Nawet jak nie będzie, to po 17 pochylimy się trochę nad tym tematem.
2: A już o 17 zagramy
1: Aben Hurts.
0: Ten piękny numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja.
3: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
4: Do zakuwania w nocy?
3: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami
2: idę w melo.
3: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.

0: saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
17: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
16: To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
17: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
16: Spróbuj koniecznie.
17: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
18: miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Warszawie?
2: Adrian Górny. Najpierw propozycja sportowa. Ultimate Frisbee dla początkujących na Pradze Południe na stadionie Podskarbińska o 17.30. Jak nie zdążycie dzisiaj, to zajęcia są co czwartek i są bezpłatne. Z kolei o 18.00 dzisiaj będzie można lepiej poznać dawny Rembertów. W tamtejszym Domu Kultury przy Alei Komandosów będzie spotkanie autorskie i premiera książki Sławomira Bielickiego Kroniki dawnego Rembertowa, część trzecia, lata 30. XX wieku. Jutro będzie Noc Bibliotek. To tylko wspominam, uprzedzam, bo w całej Warszawie będzie tyle wydarzeń, że trudno wymienić cokolwiek. Poszukajcie czegoś dla siebie. Jutro i w sobotę będzie Manga Fest w Galerii Młociny. Cosplay, mini quizy, gry planszowe i karciane, czy też strefa kreatywna, rysowanie oraz projektowanie. Bezpłatne wejściówki są do pobrania w internecie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Dochodzi 17. Dorota Wartycka. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, bo jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie, nie otrzymał też aktu oskarżenia. A na ławie oskarżonych zasiadają 23 osoby. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Regulowała ona w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowić 6-4, 6-1.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie, bo jest sezon chorobowy.
5: A odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
4: Co mówimy u poczekalni u lekarza? Na literę K.

0: anioły i demony. Co tutaj się dzieje w tym studiu Meloradia? Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie.
1: Meloradia, tak, tak. I na początek Wojtek.
2: Kolejka? Ja idę do domu.
0: O, przykre.
1: No nie, jak się najpierw trzeba było umówić na pół roku przed, to nie można tak łatwo odpuścić.
0: Lepiej zostać.
1: Tomek?
3: To mi ładnie córka podpowiada, że kipi ze mnie wirus.
1: Faktycznie, chyba wtedy szybciej przepuszczą, nie?
0: Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: uwielbiam Rihannę. Where have you been w Halo Radio? A Rihanna ma tyle niewydanych kawałków. Mm-hmm. Ponad 100.
1: Na pewno są bardzo dobre.
0: Przestań,
1: dlatego niewydane.
0: Bo wyjdziesz stąd i nie wrócisz już. Ja kocham Rihannę. Rihanna jest najlepsza na świecie i ja czekam, żeby już zaczęła wydawać tę muzykę, a nie
1: dobrze,
0: tylko te dzieci,
1: dobrze,
0: i dzieci,
1: dobrze,
0: i dzieci.
1: Ale my dzisiaj pytamy ludzi o to, co mówią w poczekalni u lekarza na literę K, a nie o Rihannie.
0: Co mówimy w poczekalni? Tak, sprawdźmy to.
2: Kto ostatni?
1: To Rafał.
0: No.
1: Taka klasyka.
0: Tak.
3: No chyba najczęściej używane, czyli kto ostatni?
1: To był Leszek.
0: Kto
1: zobaczmy,
0: ostatni?
1: Czy będzie 3 za 3, Paweł.
4: Kto ostatni w kolejce?
0: Mamy hat-tricka!
1: Wszyscy się dopytują. Ale teraz są przecież, umawia się na godzinę konkretną, nie?
0: Znaczy tak, ale
1: albo
0: ja nigdy...
1: czasami są numerki, nigdy, ale i tak wszyscy wchodzą i się pytają, kto ostatni.
0: Ja nigdy, nawet jak się zawsze... Stop. Zawsze jak się umawiam na konkretną godzinę, to nigdy na... i to nie jest o tej godzinie.
1: Tak, no bo zawsze jest też ktoś, kto mówi, nie, ja tylko na chwilę, ja chciałem zapytać o coś. O coś zapytam tylko i zaraz wyjdę, nie? A potem siedzi pół godziny. No dobrze, co mówimy w takim razie w poczekalni u lekarza na literę K? Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Wiesz co, Iga, może zapisz się, co?
0: Ale gdzie?
1: No, do lekarza jakiegoś.
0: Ja, ale jakiego?
1: Wzrok, nie? Wzrok, koncentracja, wszystko.

0: w Meloradiu, a my sprawdzamy, co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K.
1: Chciałem sobie mikrofon włączyć, przepraszam.
0: Właśnie, to było bardzo harsz. Wpuść Malwinę.
2: Kaca mam.
0: Na Malwinka.
1: Oj, ja się chyba utożsamiam.
0: Mikołaj, nie można.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
6: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
5: Dzięki wielkie, dzięki.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty /pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Verso w Trips nad wodę, a my was zabieramy do lekarza. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K?
1: Michał?
2: Kolejka się w ogóle nie zmniejsza. Szybciej nauczę się grać na ukulele.
0: Oj, ofensywnie.
1: No to w końcu ile? 4 struny tylko?
3: Książeczkę zasłużonego krwiodawcy posiadam, więc podę pierwszy.
1: Widzę, że wróg numer 1 wszystkich starszych pań w kolejce
0: się zaśmiał tak złowieszczo.
1: Pojawił. Tak jest. Martyna?
4: Nasza odpowiedź to ostatni.
0: Ja.
1: Nieprawda, bo Iwona ostatnia.
5: Krótko pan siedział.
0: O! Slej.
1: To też jak ktoś z toalety wychodzi, można mu powiedzieć.
0: Albo z więzienia.

0: ogłaszamy protest.
1: Tak.
0: Razem z Mikołajem.
1: Ja już podjąłem decyzję. Bo ja nie zmieniam czasu.
0: Tak. Jest 18, robi się ciemno. I to jest skandal. I my z Mikołajem nie zmieniamy czasu. Ba! Ja bym poszedł o krok dalej.
2: Tak?
0: My przesuniemy czas tak, żeby było dłużej jasno.
1: O, właśnie. Godzinę do przodu jeszcze.
0: I to będzie nasz świat.
2: A nie możecie odnaleźć przyjemności w ciemności?
1: Nie, słuchaj. Ktoś musi zacząć ten ruch społeczny końca zmiany czasu na zimowy.
0: Iga, ty masz z kim odnajdywać tę przyjemność, więc jakby, wiesz, jesteś krok do przodu.
2: A, prawda.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Music Sounds i Fast Boy.
2: Możemy wspólnie odnaleźć przyjemność.
0: O, a to propozycja czy groźba?
1: Propozycja. Taka niemoralna.
2: Propozycja.
0: Takie najlepsze podobno. To daj nam przyjemność i daj buzi. Dziękujemy.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwalant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa...

0: to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
9: Dochodzi 18. Dorota Wartycka. Rozsyłał nagrania zawierające groźby z użyciem noża, następnie broni palnej za pośrednictwem komunikatora internetowego. 19-latek z powiatu nowotomskiego został zatrzymany przez policję po tym, jak zaniepokojeni uczniowie powiadomili szkołę. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego rozsyłał takie wiadomości. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sieradzu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. Harry i Meghan, księżna i książę Sussex, pokazali się razem publicznie po raz pierwszy od powrotu z USA do Wielkiej Brytanii, a okazją były odwiedziny organizacji charytatywnej w Nottingham.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Gramy w Melo.
1: No i został nam tylko jeden, ostatni krok do piątku. No i mega się cieszę, że stawiamy go razem. To jest Melo Radio, no i od samego początku wchodzimy z przytupem. Fastboy i Music Sounds. To na start. Tu Pychu, siemano.

Neptunika i What If w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18.09 na zegarach, a to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Skiety Mela Radio są do zgarnięcia, chłodno się robi, więc fajnie mieć taką rzecz w swojej garderobie. Jeżeli chcecie o nią zawalczyć, no to to jest ten moment, żebyście powoli zaczęli wchodzić do mojej głowy, no i zgadnęli, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy. Ta rzecz daje nam zazwyczaj dużo radości, choć może nam ktoś jej zabronić używać. No to czekam na telefony 321-321-777. Jeszcze raz powtórzę, 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. A to Alesso i Nate Smith, I like it w Melo.

0: Marshmello. A z nim Ellie Goulding. To Save My Love. O czym No to odpalamy naszą zabawę, wy wchodzicie do mojej głowy, próbujecie zgadnąć, o czym myślę, a jeżeli wam się uda, to zgarniacie skiety Meloradia. Zasady bardzo proste, znane wam nie od dziś, więc mam nadzieję, że i dziś się uda komuś z was zgadnąć, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod który dzwonicie i robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla dzwonili. No i dzisiaj myślę, słuchajcie, o rzeczy, która może nam dać wiele radości, choć nie zawsze możemy tej rzeczy używać często, bo ktoś się może zirytować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest ten numer, pod który dzwonicie. Nie bójcie się, nie gryzę. A mam skiety Meloradio do zgarnięcia w zamian za odpowiedź, która będzie poprawna. 321-321-777. To jest ten numer telefonu. No to widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Franciszek.
0: No to Franek, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: O telefonie?
0: Nie, nie chodzi o telefon, choć jesteście w dobrej sferze tych rzeczy, o których ja myślę. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
2: Daniel.
0: Daniel, no to o czym myśli Pychu?
2: Wydaje mi się, że chodzi o głośnik. Może głośno jest słuchanie muzyki?
0: A i nie o to, choć też dobre. No jak będziemy tak głośno muzę puszczać, to sąsiadów zdenerwujemy. No to czekam na dalsze propozycje. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Na żywo się możecie dodzwonić, ze mną porozmawiać. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Dorota, cześć.
0: Doris, no to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że o telewizorze.
0: Nie, nie chodzi o telewizor. Chodzi o coś nie aż tak dużego jak telewizor, ale większego od telefonu. No i to coś rzeczywiście jest związane z technologią. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: To Sexy Magic, soundtrack do GTA 6. Ja już się nie mogę doczekać, aż nadejdzie połowa listopada i ten numer trafi do nas i będziemy mogli w niego grać. 18:27 na zegarach. O czym myśli Pychu? No i wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy, że nie chodzi mi o telefon, nie chodzi też o głośnik, nie chodzi o telewizor, chodzi o rzecz, która daje nam dużo radości, choć nie zawsze możemy jej często używać, bo potrafią się niektórzy na to zdenerwować. 321-321-777 to jest ten numer, pod który dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo, wyłącz może głośno mówiący, bo w ogóle cię nie rozumiem.
1: Dobra, już, witam pana.
0: Teraz lepiej, jak masz na imię?
1: Piotrek jest.
0: Piotr Ulan, to dawaj, o czym myśli Pychu?
1: No ja to myślę, że Pychu myśli o konsoli do gier.
0: No trochę z telewizorem to ma wspólnego, trochę nie, ale chodziło o konsolę, dokładnie tak. Czy ty jesteś konsolowy, czy komputerowy, czy w ogóle nie ze świata?
1: Nie, ja to miałem całkiem inny typ, tylko że później mnie naprowadziłeś, jeśli chodzi o telewizor, ale to jest mniejszy od telewizora, większy od telefonu.
0: Okej, ale ty w ogóle grasz na konsoli i na komputerze, czy w ogóle nie jesteś growy?
1: Grałem jakieś 2 lata temu, jak nie wiem z kim, teraz nie mam z kim, to nie gram.
0: No to słuchaj, ja konsoli nie mam dla ciebie, ale mam Skiety Meloradia, taki prezent chyba też okej, co?
1: Okej.
0: Przyda się na długie jesienne wieczory. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Na dziś albo na nasz koszt.
10: Ta, jasne.
11: O, Delio!
12: Serio?
11: Serio!
12: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Dużo dobrego.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce.
17: Netto. Dużo dobrego.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Balok w Melo Radio, no i jeden z moich ulubionych numerów od tego pana. 17 minut do 19. Dostał mandat za jazdę na rowerze. To w Dęblinie, w Lubelskim. Tam gość wsiadł pod wpływem za dwa kółka, dmuchnął przy policjantach, no bo go zatrzymali, no i dostał mandat 2,5 koła. Ale po tej kontroli wsiadł znów na rower kilka minut później i znów złapała go policja. I jeszcze raz dostał mandat 2,5 koła. No chłop może mieć wiele wad, ale konsekwencji to mu odmówić nie można. Matt Bukowski, Natalia. Nowa, dobra polska rzecz przed nami. To Gravity.

0: Szczęście bywa różne. No na przykład jak szef nas zapyta, czy się cieszymy, że przyszliśmy do pracy, odpowiadamy tak. A tutaj na przykład szczęście jest smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Live Melo Radio. Tak, zbliżamy się do godziny 19, a wy pamiętajcie, że na ten numer cały czas możecie głosować w 30 Melo Radio. Naszej liście hitów kolejne notowanie już jutro po 18. Na razie Swedish House Mafia zajmują z tym numerem miejsce 5. Ale kto wie, co się jutro wydarzy, może zaatakują szczyt.
1: A już o 19 zagramy.
0: Będzie Auda z Twilly i Dubdux. Ten numer punktualnie o 19, a nawet minutkę przed, bo kiedy inni gadają, to my gramy. No i po 19 też komuś z was dopompuje portfel.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą, wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
6: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw, dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
5: Hula Park? To brzmi genialnie.
6: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
5: Daj adres.
6: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
5: Na pewno się tam wybierzemy.
6: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
15: Super, dziękuję bardzo.
14: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: słuchaj na 94FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Idę w melo. Minuta do 19, dziś podobno jest dzień mycia rąk, więc jak ktoś was o coś poprosi, to śmiało możecie umyć od tego rączki. A ja fajnie pogram. Dub Dog, See How Does It Feel. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

Offenbach w Meloradio. To Four to the Floor. Tak podkręcamy tempo. 19:07 na zegarach. A ja za chwilę będę do kogoś z was dzwonił z szybką kasą.

0: ale ten numer to jest taki kopniak pozytywnej energii. Kiedy ten dzień jakoś tak się nie układa, to jakoś tak od razu lepiej się robi, co nie? Albo jak to ziewanie się zbiera. Waiting All Night, Rudimental i LR za nami. Szybka kasa z Meloradia. No a ja teraz czekam na to, aż Patryk odbierze telefon, ma na to 5 sygnałów. No i niech z nich skorzysta, no bo to jest szansa, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia, bo jak Melo dzwoni, to się odbiera. Siemano, tu Pychu Meloradio.
1: Siema.
0: Czy Patryk masz na imię?
1: Tak.
0: No i Patryk, powiedz, wbiłeś na meloradio.pl, zgłosiłeś się po szybką kasę i na co byś chciał ją przeznaczyć?
1: No, na suspensor.
0: Jezu, a co to?
1: Jest to, tak najłatwiej powiedzieć, ochraniacz na męskie klejnoty.
0: Aha, a dlaczego takiego ochraniacza potrzebujesz, jakby wiesz, bo może być dużo powodów.
1: Zacząłem uczyć się grać w hokeja.
0: A, dobra, czyli ten jednak taki spokojniejszy, sportowy.
1: Tak,
0: dobra, stary,
1: tak.
0: A ty już miałeś takie coś, czy dopiero będziesz testował?
1: Mam, ale trochę uwiera.
0: A, dobra, czyli taki musisz wymienić na nowszy model.
1: Coś wygodniejszego potrzebuję.
0: No dobrze. Słyszysz ten dźwięk?
1: Słyszę.
0: Ten dźwięk to jest dźwięk pieniędzy, które w tym momencie trafiają do ciebie. 200 lecą w tym momencie właśnie
1: dzięki
0: w twoje
1: wielkie
0: ręce.
1: Dzięki wielkie.
0: No i mam nadzieję, że tylko musisz suspensor na lepszy model wymienić, nie nic innego. Szybka kasa od Meloradia. Bo nam budżetu nie starczy.

0: For Nothing. To Avalan w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 25 minut po 19, a nasze polskie drużyny walczą w Lidze Europy. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, jak tam im idzie i co nas czeka tego wieczora? O tym pogadamy sobie na pewno do 20. I zagramy. Robina Szulca i Take It Slow.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: emocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz bijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
0: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
8: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
9: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Po reklamie.

Roxy Węgiel. I miasto w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a w pięknym mieście zwanym Poznań trwa mecz Ligi Europy. Jagiellonia swój rozpocznie o 21, a poznański Lech walczy z Bayerem Leverkusen, no i przegrywa 0-3. Jest przerwa w tym momencie, ale co najciekawsze w tym meczu, w jakimś randomowym momencie pierwszej połowy na murawę wjechały zraszacze. No po prostu z ziemi się wysunęły i zaczęły psikać zawodników wodą. No ktoś tu chyba wiedział, że zimny prysznic i tak się zanosi. Melo Radio. Alone, back to yours. Nowość na Playce Melo.

0: I taki klasyk to Commander w Mel Radio. Tak, gramy przed 20, ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to Melo gra.

0: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji.
4: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: moment.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies.

0: Także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM. Idę w Melo.
3: 20 punktualnie na zgarach. Ja wiem, że my wszyscy chcemy już piątek, więc za chwilę pojawi się na antenie Melo Radia. Będzie Riton i spółka z hitem Friday. It's Friday again. A wcześniej Marlon Hofstadt i I Like. Tu Pychu, siemano.

Don't Want Your Love to Ilenium, Eli Guldin w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo wieczorową porą. Dodajemy wam energii, 14 minut po 20. To łączy dżęziaków i milenialsów. No podobno oni są jak ogień i woda, punktów wspólnych niewiele, ale ja coś takiego znalazłem. No i połowa tych przyznaje, że musi żyć z miesiąca na miesiąc pod względem finansowym. No i eksperci szukają powodów. No jak znaleźć nie mogą, to proponuję, żeby zajrzeli, jaki procent wypłaty idzie na wynajem mieszkania. Bo to wcale nie przez kawę na mieście za 30 zł, co nie? Przynajmniej chcę tak wierzyć. Ale wam klasyka teraz zagram. Bartes, See on the Move, tak gra wam Melo. Takie sztosy też przypominamy. 15 minut po 20. To jest Melo Radio.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: My Nobody to Love w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo. 20:26 i pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po szybką kasę. I to nie 200, bo 500 zł czeka na was w szybkiej kasie na weekend. Jeżeli chcielibyście zgarnąć właśnie taką kasę, to wbijajcie na meloradio.pl, tak jak Ewelina. Posłuchajcie, na co ona wydała swoją kasę.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to jest plan. A jeżeli wy jakiś macie, to wbijajcie na meloradio.pl i tam nam o nim napiszcie. 1000 zł jest do zgarnięcia totalnie za free. Chyba uczciwy deal, co nie? Warriner i Loryn, ich nowość już teraz.

Ale to jest genialny numer, nieśmiertelny. Hej mama, David Guetta, Nicki Minaj, Bibi Rexa, Afrojack, taki skład go stworzył. 18 minut do 21. A wiecie, co łączy Davida Guetta z Arminem Van Burenem i też Bibi Rexą? Że wszyscy oni wystąpili na tegorocznym Tomorrowland. Ale się w Belgii w miejscowości Boom działo. Jak sobie przeskrolujecie sociale, to wszystko możecie zobaczyć, ale też możecie włączyć co sobotę od 20 Dobre Melo. No bo co tydzień o 20 właśnie w sobotę zaczynamy sobie jednym z setów z tegorocznego Tomorrowland. A kto wie, może i w tym tygodniu pojawi się Armin Van Buren, albo ktoś zupełnie inny. Na pewno teraz pojawi się Armin Van Buren na antenie Melo Radia.

0: kasę, tam kasę, a skąd brać? Tu kasę i grupa Shanghai w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 21 się zbliża, no a po niej pogadamy m.in. z Ulą Harciarek o serialach i o tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend. A czego warto posłuchać?
1: A już o 21 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ten numer punktualnie o 21, bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.

0: Gwiazdę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Koreczka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: danego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

21 już jest. Potrzebujecie numeru, który spowoduje uśmiech na waszej twarzy? No widzę, że w playliście taki mam. Za kilka minut zagram Boba Sinclaira i Love Generation. A zaczynamy od tego, co obiecałem kilka minut temu. Jazzy Spritz, Can't Deny It, to na dobry start 21. Tu Pychu, siemano.

0: bo słuchawki mi spadły z tej radości.
1: O, dobra. Tak damy na początek. To jest Melo Radio, podkręcamy tempo. Ula Karciarek już, jak słyszycie, weszła do studia. A to oznacza, że pogadamy sobie o serialach, więc ale czekaj, bo musimy podkład włączyć. O tak.
0: A dobrze.
1: A jak ta muzyczka wleciała, to oznacza, że już możemy zacząć rozmawiać. Ula, weekend się zbliża, co warto obejrzeć?
0: No właśnie, i na początek coś na odmurzenie. Animowany serial Nawiedzony Biznes to coś dla fanów Wednesday i hotelu Transylwania. Jest więc fajny duch, który nawiedza hotel i też wkurzający goście, którzy nie chcą się wymeldować.
1: Hej, ja czasem uważam, że mózgu nie mam, więc na odmurzenie to nie wiem, czy to dobre dla mnie. To może coś innego?
0: Okej, okay. Serial Marshals to spin-off serialu Yellowstone. Dużo akcji, kowboje i mafii.
1: Uj, to jest mega ciekawe. Masz coś jeszcze w zanadrzu?
0: No to może polityczny thriller. Serial Dyplomatka opowiada o ambasadorce USA, która w czasach międzynarodowego kryzysu próbuje odnaleźć się w Londynie i nie dość, że na świecie ciężko, no to jeszcze w małżeństwie się nie układa.
1: A jak chcecie polityczny thriller, to też możecie włączyć jakiekolwiek obrady Sejmu, czasem za darmo.

Fred i John Bellion w Melo. To Beautiful Now. 21:30, a w Lidze Europy grają nasze polskie drużyny. Co prawda Lech Poznań już zdążył zagrać i przegrał 4-0 swoje spotkanie. Grał z Bayerem Leverkusen. No i niestety nie poszło, za to Jagiellonia mierzy się też u siebie z Araratem. No i na razie 1-1 w tym spotkaniu, 30 minuta, nieco lepiej to wygląda. Coś tam strzelili. No miejmy nadzieję, że strzelą i tak jedną więcej od tego Araratu, żeby chociaż taki mały uśmieszek mógł się dzisiaj na twarzach pojawić. Adriatyki, Palm Off Your Hands, to nowość na antenie Melo.

0: ale to jest fajny numer. Chris Cross Amsterdam, Willy William i My Oh My. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. 15 minut do 22. I trochę śmiechu, bo czemu by nie, wieczorową porą. A też mogą się uśmiechnąć zawodnicy i kibice Jagiellonii Białystok, no bo patrzę na to, co dzieje się w meczu Jaga Ararat w Lidze Europy. No i tutaj pierwsza połowa się kończy, ale bardzo dobrym wynikiem dla ekipy z Białegostoku. 2-1. Na razie. Ale cała druga połowa przed nami. Zaciskamy kciuki, że pójdzie tak dobrze jak pierwsza.
1: Siedzę w Warszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

Tego pana będziecie mogli posłuchać już jutro po 22, a konkretnie jego seta, no bo będzie Dobre Melo, które jak co weekend gramy wam w Meloradiu. Prawdziwe Dobre Melo, sety od najlepszych z najlepszych. I Tiesto jutro o 22 rozpocznie. A to jego nowość, Hard to be Around. Tak, gramy i podkręcamy tempo. 22 już za moment, piątek już za moment.

0: Kiciu! A? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: O reklamie.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę milejską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.